0: myślę, że mogłem zrobić znacznie więcej.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
3: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Silny wstrząs w kopalni w Bytomiu. Nie żyje jedna osoba. Zarzut za słodkie tortury w Poznaniu. W tej prawdzie będzie też Marsz Wolnych Ludzi, który powoli nadchodzi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Śmierć pod ziemią. Nie żyje górnik poszkodowany w popołudniowym silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Ratownicy dotarli do około 40-latka po ponad 6-godzinnej akcji, którą zakończyli po 22. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 osób, 8 wycofało się o własnych siłach. Chodnik po wstrząsie był zdeformowany i zmniejszył się, ale był drożny. Ratownicy nie mogli tam wejść przez kilka godzin przez ciągłą aktywność sejsmiczną.
1: Prawda Antyradia.
0: To mogły być tortury. Do 3 lat więzienia grozi dwóm osobom, które obrzuciły tortem prezydenta Poznania. Wytoczone przeciwko nim działa to nie rurki z kremem. Jest mowa o naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Jeden ze sprawców stwierdził, że to było wotum nieufności dla Jacka Jaśkowiaka, bo miało być pięknie i słodko, a im to wygląda na zakalec.
1: Prawda Antyradia.
0: Bez limitu 100 ml na płyny. Lotnisko Rzeszów-Jasionka uruchomiło nowoczesny punkt kontroli bezpieczeństwa. Nawet elektronikę można zostawić w bagażu, nie to co w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 1 000 000 zł za samochód z drugiej ręki? Nie brakuje i takich ogłoszeń. Autoplac.pl sprawdził, za ile najdrożej kupujemy i sprzedajemy auta w Polsce. McLaren Senna XP02 z 2019 roku czeka na nabywcę, który ma ponad 6 milionów złotych. Numer 2 na liście jest to 1 000 000 zł tańszy. Tomasz Czarnecki.
2: Lexus LFA Carbon Edition z 2011 roku napędzany jest silnikiem V10 o pojemności 4,8 litra, generującym 560 koni mechanicznych. Do nabycia za bagatela 5 100 000 zł.
0: To coś dla kolekcjonera albo inwestora. Takie auta raczej zyskują, a nie tracą na wartości.
1: Prawda Antyradia.
0: Wolni ludzie do Ostródy. 25 lipca przez miasto przejdzie Marsz Wolnych Ludzi, którzy będą bujali się w rytmach reggae. Piotr Kolaj.
3: Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym soundsystemem. Będą to dwa soundsystemy dokładnie. Panda Dread soundsystem i Roots Revival. Będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe, które będą maszerowały i tańczyły.
0: A wszystko to w ramach Ostróda Reggae Festival. Jest 6:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Nawet 27 stopni ma być dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Zielonej Górze. 25 stopni ma być w Szczecinie, Opolu i w Warszawie. 21 w Olsztynie i w Trójmieście, a najmniej 19 stopni w Koszalinie. Deszcz może padać prawie w całym kraju, choć opady powinny być dziś niewielkie.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj powiemy o tym, że Kraków opanują dresy, a Gliwice ruszają na wojnę ze szczurami. Bicie rekordu słowiańskiego przy kucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do nowochódzkiego Centrum Kultury. A tam wielki dresiarski piknik.
6: Formuła jest jak najbardziej otwarta i zapraszamy wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, który można zrealizować. Pewnie głównie bezfinansowo, bo nie mamy jakiegoś budżetu, ale jakiś mamy. Adam Grzanka, mieszkaniec z pięknej Nowej Huty. I ten budżet jest przeznaczony na po pierwsze to, aby parada, by ta część paradna stanowiła, nie wiem, połączenie tych pokazów szkół samby z pochodem pierwszomajowym, przepraszam. W każdym razie parada jest bardzo ważna, bo ona jest po prostu tak śliczna, nawet w tej wersji kompletnie spontanicznej te dresy, no nie ma nic bardziej kolorowszego, że tak polonistycznie pomęczę, niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. No, jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję.
7: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
6: No, wiesz co, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ...
7: Z budzikiem. stolikiem. Zapraszamy. Szachowe.
6: Dokładnie, albo zapraszamy też rowerzystów na dresach. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, no to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
7: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, no właśnie, ten streetwear przeniosłeś do rangi. Kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój nowej huty, ale właśnie, ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego nowochódzkiego.
6: Wiesz, no, całe życie wmawiano mi, że nowa huta jest zła, później, że dres jest zły. Nowa huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny. A zaraz Państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić. Po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium. A jak się Państwo przyjrzycie, no to no, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
7: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
6: Myślę, że pomysł idealny. I teraz ja o tym chyba jeszcze nigdzie nie mówiłem, ale parę razy AI-em wmieszam ten AI do tej triady. Nowa huta, dresy i AI. Bo co się okazuje? Jak Państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z nowej huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy. No,
7: żonobijki.
6: No zły obraz jest. Naprawdę jest zły obraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić. Miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat, AI zapytany o nową hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
7: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować? Jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark ze złotym łańcuchem i gdzieś właśnie w żonobijce, tylko raczej człowiek pozytywny, albo rodzina dresiarska. O.
6: Dokładnie tak. Ja sobie wymyśliłem chyba takich 8 przykazań pokazujących, że dresy są fajne, czyli że w dresach chodzimy do przyjaciół, dresów nie trzeba prasować, dresy się dość łatwo utylizuje, bo to jest monomateriał, dresy się łatwo odsprzedaje, bo ten rynek wtórny jest gigantyczny, więc dresów nie trzeba prasować. To jest jakże istotne teraz przy śladzie węglowym i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI-e tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy i powiem, że to idzie, bo jak sobie Państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny content wyskakuje.
7: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent. W tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisarycznych miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś tam przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę balonistykę tak trochę dręczymy.
6: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, no to to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy wmawiali, propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni, pojawił się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę, jak zobaczyłem tych ludzi pod stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się, później był koncert quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre. I tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna na paradzie dresów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, statystyczne, bo to nie jest istotne.
7: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
6: Będzie pobijany rekord. Przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykuców słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
8: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
7: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
8: Dokładnie tak, no rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki, to trzeba od razu podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy, promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki, może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki i ta trzecia parada dresów, bardzo ważna informacja. 27 czerwca w sobotę o godzinie 14 parada zaczyna się przemarszem z nad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod NCK, przed NCK. Będzie mnóstwo atrakcji. Myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie cała feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16. Tam też jest coś takiego, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed NCK-iem, mniej więcej o godzinie 16, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i pobijemy rekord. Nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu słowiańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowo Nowochódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca. Rzecz absolutnie obowiązkowa.
7: NCK jako było, nie było. Instytucja Kultury Miasta Krakowa. Poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę. Nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
8: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że przed nami wakacje, przed nami NH-Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
7: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Gliwice idą na wojnę ze szczurami. Gryzonie za bardzo się panoszą i były na nie skargi od mieszkańców, mówi Mariusz Kopeć z ratusza.
10: Problem gryzoni praktycznie dotyczy dużych miast, wszystkich dużych miast. Tego obszaru zabudowy Zwartej, tam gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, gastronomiczną. Najważniejsze jest, żeby jednak reagować szybko i taka reakcja tutaj jest. Została podjęta decyzja, że będzie przeprowadzana taka deratyzacja prewencyjna na przełomie, myślę, że czerwiec i lipiec. Ta deratyzacja potrwa 1 miesiąc. Będzie rozstawionych 120 karmników, do których wyspecjalizowana firma dostarczy odpowiednie trutki. Będą te karmiki uzupełniane tą karmą, tymi trutkami 2 razy w tygodniu. Natomiast jeśli pojawi się gryzoń w tym karmniku bądź gdzieś w tej przestrzeni publicznej martwy, to oczywiście działania są podejmowane niezwłocznie, aby usunąć i zutylizować takiego gryzonia.
9: Skąd ten problem mógł się wziąć akurat, jeśli chodzi o starówkę?
10: Ten problem tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, dotyczy większych miast. Ten problem pojawia się na wiosnę, pojawia się w takim okresie letnim, ale też, to trzeba też powiedzieć, jako ludzie też nie pomagamy, ponieważ pozostawiając w śmieciach, w odpadach komunalnych resztki jedzenia, czy pozostawiając nawet jedzenie w tej przestrzeni publicznej, to tak naprawdę zapraszamy tutaj gryzonie do stołowania się, a zatem tak się dzieje. Niestety tutaj też musimy uderzyć się w pierś, że takie praktyki niestety, ale nie pomagają, a zatem takie działanie prewencyjne, które w Gliwicach będziemy organizować, staje się konieczne. I warto jeszcze przypomnieć, że w Gliwicach obowiązuje regulamin o utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta. I w tym regulaminie jest zapis, a służby porządkowe ten zapis również egzekwują, że od 15 marca do 15 kwietnia i od 15 września do 15 października właściciele nieruchomości, zakładów przemysłowych, gastronomicznych czy nawet gospodarstw rolnych mają obowiązek na swoim terenie przeprowadzić właśnie taką akcję deratyzacyjną.
9: Czyli to jest taka dodatkowa po prostu akcja w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców. A jak dużo było tych zgłoszeń?
10: Tych zgłoszeń było kilkanaście, ale nie będziemy się licytować. Jest zgłoszenie, przeszkadza to mieszkańcom, komfort mieszkańców i przede wszystkim tutaj dochowanie przepisom sanitarnym wierności jest dla nas najważniejsze. A zatem jeśli jest problem, podejmujemy skuteczne działanie. Ono dotyczy starówki w tym takim obszarze pomiędzy ulicą Górnych Wałów i Dolnych Wałów, czyli tego pierścienia, w którym znajduje się gliwicka starówka. 120 karmników tam powstanie, a zatem firma deratyzacyjna przejmie działanie nad starówką.
9: Rozumiem, że te karmniki będą tak ustawione, żeby inne zwierzęta gdzieś tam z nich nie skorzystały, ptaki albo jakieś psy, koty.
10: Tak, zwróciliśmy też na to uwagę i tutaj wyspecjalizowana firma oczywiście też ma świadomość tego, że ta trutka, która będzie, to ma być rzeczywiście w tych karmnikach, wokół tego karmnika ma być zachowana absolutna czystość, ale też będziemy prowadzić taką kampanię informacyjną, że jest prowadzony ten proces deratyzacyjny na terenie starówki i osoby, które rzeczywiście przechadzają się ze swoimi pupilami, zwierzętami, żeby również zachowały tutaj szczególną ostrożność.
9: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.

0: Porozumienie USA-Iran podpisane. Jeszcze raz, zapowiadanego trzeciego razu jednak może nie być. Europa otwiera kanały i łączy się z Rosją. Zdalna praca ułatwia utrzymanie porządku w domu.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Podpisane porozumienie z Iranem miało zostać podpisane już wcześniej, ale wtedy po stronie Iranu podpis był niższego szczebla. Teraz cyfrowo memorandum podpisał prezydent tego kraju. Według Teheranu planowanej na jutro ceremonii w Szwajcarii nie będzie. Spotkają się tylko zespoły negocjacyjne obu stron. Biały Dom milczy w tej kwestii. Ze swojej strony dodał, że podpisane porozumienie przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, tymczasowe zawieszenie sankcji na ropę z Iranu czy odblokowanie aktywów tego kraju. A do tego jeszcze będzie program odbudowy szacowany na $300 miliardów.
1: Prawda Antyradia.
0: Bez omawiania żadnych kwestii, czysta technika. Tak biuro przewodniczącego Rady Europejskiej opisuje swoje ostatnie kontakty dyplomatyczne z Rosją. Miały być krótkie, tylko po to, żeby otworzyć kanały komunikacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Przekręt na niemal miliard złotych w branży kosmetycznej. W wykrytej przez KAS karuzeli podatkowej brało udział kilkadziesiąt fikcyjnych firm z Polski i z zagranicy. Obieg dokumentów między nimi był precyzyjnie zaplanowany. Wypływ pieniędzy też szedł dobrze. Służbom udało się na razie zablokować niespełna 1 000 000 euro na kontach czterech firm. Poszukiwania sprawców trwają.
1: Prawda Antyradia.
0: 50 tysięcy złotych potrzebuje tymczasem schronisko dla zwierząt w Bytomiu. Ruszyła zbiórka, dzięki której placówka kupi sobie samochód do interwencji czy do transportu rannych zwierząt.
2: Pojazd wyposażony w sposób taki, gdzie zapewniamy bezpieczny, spokojny transport dla zwierząt w warunkach właściwych pod kątem możliwości utrzymania w czystości, żeby miał wyposażenie pod tytułem oddzielenie części transportowej, od której porusza się kierowca, żeby zwierzęta miały odpowiednią klatkę.
0: Mówiła Zuzanna Kurczak z Wydziału Komunalnego. Zbiórkę uruchomiła współpracująca z miastem Fundacja Petra Lana.
1: Prawda Antyradia.
0: Zdalna praca ma benefity, o których w biurze możemy zapomnieć. Prawie 70% zarabiających w ten sposób przyznaje się do sprzątania w godzinach pracy.
3: W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim.
0: Nasze bieganie ze ścierką śledziła Sylwia Maiz Inko. 30% pracujących z domu twierdzi, że ma teraz większy porządek, bo nie lubi pracować w bałaganie. Jest prawie 6.34. Czas na pełną kulturę w Antyradia. Radio.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest zwiastun 5. Shreka po polsku. Co dziwne, nie wiadomo na razie, kto wystąpi w polskiej wersji językowej.
5: Wiesz, co to znaczy? Trzeba zrobić formę! Dabić bicki! Wykuć pery! Dociąć bebzon! No i ustawy brykamy na siłkę!
6: Sorry, ale jednak nie.
5: Czyli mówisz, że Shrek i osioł i podróż
6: nie,
5: pełna...
6: Nie kończ!
4: Tytułową postać wcielał się wcześniej Zbigniew Zamachowski, ale to nie jego głos znalazł się w zapowiedzi. Osła na pewno zagra inny aktor, bo poprzednio w tej roli wystąpił nieżyjący już Jerzy Sztur. Tajemnicą pozostaje też sama fabuła, poza tym, że w zwiastunie mowa o wielkomiejskiej przygodzie. Premiera za mniej więcej rok. Austin Powers ma wrócić. Będzie czwarta część po ponad 20 latach, co ujawnił Mike Myers, jeden z głównych aktorów tej serii filmów. Na razie jednak nie ma żadnych szczegółów.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Minimum dziś to ma być 19 stopni i tak będzie w Koszalinie. 21 w Gdańsku i w Olsztynie, 24 stopnie w Rzeszowie, Krakowie i w Katowicach, 25 w Warszawie, Opolu i w Szczecinie. Najwięcej 27 stopni dziś w Zielonej Górze. Niewielki deszcz może pojawić się w zdecydowanej większości kraju.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Bezperanos w Antyradiu.
1: No, no, no, no. Hej, hej, hej, hej. Bum, bum, bum, bum.
2: Jesteś wspaniałym prowadzącym porannej audycji. Nic dziękuję,
1: dodać,
2: że jesteś.
1: Nic ująć po prostu. Dodam jeszcze cza, cza, cza.
2: Witam was bardzo serdecznie w Desperanos. Pan Michał Figurski.
1: I Piotr Kędzierski. Proszę państwa, witamy onomatopeicznie i sympatycznie. I tak będzie do 10:00.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No wiesz, że ja tutaj gryzę się w język, patrzę na ciebie i czekam.
2: No czekaj, no rzuć mi jakiś temat, to ja ci sprzedam ciekawostkę, bo to przed siódmą zawsze prezentujemy.
1: Dobrze, dzisiaj będzie trudno, może
2: tak,
1: być.
2: Tak, może być.
1: Poczekaj, tylko wyjaśnimy, proszę państwa, to jest czas na ciekawochę, ja wybieram temat, a kolega szybciutko wybiera wędkarstwo.
2: O kurde, a żeś mi... jak to się pisze?
1: Przez tu gdzie piszesz EN?
2: Słuchaj, no już ci mówię, wyobraź sobie, że wiele ryb, na przykład karpie, ma receptory smakowe na całym ciele.
1: Co ty opowiadasz?
2: Nie posiada powiek i nie potrafi pływać do tyłu.
1: Karp, że...
2: Tak, uwaga, dorzucę jeszcze jedną ciekawostkę. Niektóre ryby morskie, tak jak na przykład sargus owczak, posiadają uzębienie łudząco podobne do ludzkiego. Uśmiechnij się, Michał.
1: Wycofaj się, karpiem, z tego proszę cię.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Menezes. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Lekarz za 1,5 miliona będzie miał problemy, zainteresowała się nim prokuratura. Ponad 130 miliardów dolarów kosztowała Amerykanów wojna z Iranem. W tej prawdzie też wakacyjne remonty, tym razem we wnętrzach.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 7. Grzegorz Kornacki. Człowiek orkiestra, lekarz, radny i medialne zwierzę w jednym, traci pracę. Szpital Południowy zwolnił Dawida Kacprzyka, który w trakcie specjalizacji miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Jednocześnie w czasie dyżurów miał występować w telewizji czy w Senacie. Placówka składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, choć śledczy uznali, że zajmą się tematem tak czy inaczej z urzędu. Premier chce, żeby NIK sprawdziła wydawanie publicznych środków na ochronę zdrowia. Chce mieć dokładny raport i wnioski dotyczące miejsc, w których dochodzi czy dochodziło do nadużyć. Precyzyjnie informacji chce też od warszawskiego samorządu, właścicieli Szpitala Południowego. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL albo prawem wykonywania zawodu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 130 miliardów dolarów kosztowała USA wojna z Iranem. To wyliczenie amerykańskiego radia publicznego, które dodaje, że skutki gospodarcze, polityczne i humanitarne będą odczuwalne przez lata. Na razie Donald Trump znów podpisał porozumienie, tym razem z prezydentem Iranu. Jak stwierdził, chciał uniknąć katastrofy gospodarczej spowodowanej blokadą cieśniny Ormus. Wcześniej mówił m.in., że kocha inflację.
0: Prawda Antyradia.
1: Wspólne ćwiczenia, bezpieczeństwo i rozwój, umowę o współpracy obronnej Polska podpisała właśnie z Niemcami. Na razie jednak na 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie apelujemy o przywrócenie swobodnego ruchu na granicy. Kontrole uderzają w przygranicznych lokalsów. Radosław Sikorski.
2: Mam nadzieję, że jest to przyczynek do zrealizowania sugestii Komisji Europejskiej i powrót do wyrywkowych kontroli granicznych. W regionie przygranicznym działa 1500 lokalnych firm, a dziesiątki tysięcy osób dojeżdżają do pracy. Dla nich to jest niepotrzebna bariera.
1: Niemiecki MSZ mówi, że temat jest omawiany w odpowiednich resortach.
0: Prawda Antyradia.
1: Remonty nadchodzą w wakacje. To nie tylko prace na drogach czy torach, ale i w szkołach. Wrocławski Zarząd Inwestycji Miejskich, Jolanta Wnęk.
3: Rozpoczniemy remonty sanitariatów. Będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń. Montaż poidełek.
1: Prace będą prowadzone w około 100 wrocławskich szkołach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od 19 do 27 stopni dziś na termometrach, do tego deszcz, który może padać w zdecydowanej większości kraju. Na Summer Punch Festival ma być sucho do 18, potem lepiej być gotowym. Wieczorem opady nie tylko w Warszawie, ale też w Łodzi, Katowicach i we Wrocławiu. Zamglenia w Olsztynie i wieczorem będzie od 14 do 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Zawsze jak słyszę rzeźnika, jak on się tak wydziera z tej Grety Van Fleet, to sobie wyobrażam przy takim stole pełnym miecha, jak on kroi i tak krzyczy.
2: O, panie. O, panie. Kiedy brać prysznic? Na to pytanie dzisiaj odpowiemy.
1: Tak.
2: I być może zrobimy konkurs związany z prysznicem.
1: Ustalmy przede wszystkim priorytety. Trzeba brać prysznic. A kiedy i ile razy to dzisiaj Desperanos wam powiedzą?
2: Poza tym The Rolling Stones i Marvel, te obie wielkie korporacje połączą siła. Co się wydarzy? O tym również Desperanos.
1: Słuchajcie, wreszcie jest coś, czego boją się zetki, boją się... A właśnie, tu zawieszam głos i ta tajemnica też rozwiąże się w dzisiejszej audycji.
2: Więc państwo zostają z nami, Małgorzata, Michaś i Piotruś. 11 razem, minut po 7.
1: Razem nazywamy się Desperanos.
2: Małgosia, Michał, Piotruś i Celina. I Kazik teraz.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Wokalista Stranglersów śpiewał przed chwilą: dziewczyno, bardzo chciałbym być z tobą cały dzień i całą noc na festiwalu w Jarocku. I to jest bardzo słuszne życzenie, proszę państwa. Ja tylko przypomnę, bo ponieważ ja jestem wiekowa rock'n'rollowa świnia, że kiedyś ten Jarocin to był brud, smród, błoto i punk rock, a czasy się poważnie zmieniły.
2: O panie, Metallica, Guns N' Roses i Foo Fighters nie wystąpią, nie. Ale na scenie w Jarocinie Acid Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Farbenlere, Happy Set, Sztywny Palazzi, Debil, Waluś Kraksa, Kryzys Negatyw, Spięty, no i wielu, wielu, wielu innych. Ja się jaram, bo rzeczywiście to jest duża rzecz.
1: Ja na połowie z tych panów wychowane, słuchajcie, i chcemy was tam wysłać bardzo z osobą towarzyszącą, z tą dziewczyną czy chłopakiem, a może mamą, a może wujem, który do tej pory nie kumał, czym jest rock and roll i cały czas się dziwił, że Antyradia słuchacie, więc mamy dla was zdecydowanie zaproszenie na tegoroczny Jarocin Festiwal. Dwa podwójne zaproszenia, poprawia Małgo. Proszę, dwa podwójne zaproszenia, proszę państwa, za pojedynczy pojazd.
2: No właśnie, bo dzisiaj prawo jazdy, możecie ponarzekać na szefa, na kolegę z pracy, na członka rodziny, na nauczyciela na przykład, albo na uczniów, drogi nauczyciel.
1: Staram się nie wypowiadać w tej kwestii, przynajmniej dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca, proszę państwa. Tak zaczynamy tę wspaniałą, radosną od prezentów i nie tylko, bo wożę całe mnóstwo.
2: 321-321-600 i desperanos@antyradio.pl.
1: Jedziemy.
0: Desperanos w Antyradiu. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: and right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Anti Radio. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
14: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0%.

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Drażliwy temat na wysokim szczeblu. Unia będzie nas przekonywała do otwarcia na Ukrainę. Utrudnienia, utrudnienia, utrudnienia kolejne będą w Krakowie. Ale ptaszka to ty nie stresuj w tej prawdzie o robieniu zdjęć.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 7:30. Grzegorz Kornacki. Łatwo nie będzie. Unijny komisarz rolnictwa chce porozmawiać z Polską o zniesieniu embarga na ukraińskie produkty rolne. Krzysztof Hansen będzie tu dziś i jutro i jak mówi, nawet jeśli te ograniczenia polityczne mają sens, to ekonomicznie nie. Dodaje, że importowe ograniczenia są sprzeczne z pogłębioną kompleksową umową o wolnym handlu zawartą z Kijowem. Komisarz zaznacza, że umowa mówi też o eksporcie i wskazuje tu na przykład na mleczarski potencjał Podlasia. Hansen spotka się m.in. z ministrem rolnictwa i ministrem finansów. Będzie też występował w Sejmie.
0: Prawda Antyradia.
1: 6 zł i 6 groszy, tyle najwięcej damy dziś za 95. 98 kosztuje do 6 zł i 72 groszy. Olej napędowy 6,36.
0: Prawda Antyradia.
1: Więcej utrudnień w Krakowie. W poniedziałek rusza remont mostu Kodlarskiego. Będzie podzielony na 3 etapy, a ruch samochodowy będzie zachowany, choć z ograniczeniami. Zarząd dróg Krzysztof Wojdowski.
2: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony stopnia Wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza, a samochody już będą jeździć od strony Dąbia.
1: Tramwaje będą jeździły bez utrudnień.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie stresuj ptaka zdjęciami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje, żeby nie płoszyć i nie straszyć podglądanych.
3: Trwa sezon lęgowy ptaków. Kluczowy okres dla zachowania ciągłości gatunków. Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego.
1: Mówiła Natalia Zapała. Niektóre ptaki są objęte zakazem fotografowania, jeżeli miałoby to je spłoszyć. Mowa m.in. o głuszcu, bocianie czarnym czy osowie. Jest prawie 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Houston, gdzie w pierwszym spotkaniu grupy K Portugalia zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. Portugalczycy szybko strzelili gola i myśleli, że złapali Lamparty w klatkę. Ale w doliczonym czasie pierwszej połowy kapitalną główką popisał się Wisa i mecz zakończył się sensacyjnym remisem. W Bangkoku trwa druga kolejka kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Na dobry początek Polki pokonały Bułgarię 3-0. W pierwszym secie rywalki uzbierały tylko 12 punktów. W kolejnych już tak lekko nie było, ale końcówki należały do dziewcząt trenera Lawariniego. Dziś Polska zagra z Ukrainą. Start 12:00. Kolejny serwis, godzina 8:30.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Deszcz może dziś padać w większości kraju, ale to nie powinny być duże opady. Na termometrach będzie od 19 do 27 stopni. W Warszawie na Summer Punch Festival do 25 stopni. Nocą od 13 w zamglonym Olsztynie, przez 15 w Trójmieście i w Koszalinie, maksymalnie do 16 w całej reszcie Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Mogę, zrób mi tę przyjemność. Tak dawno nie było, proszę.
2: Dominik Rochajku.
3: No jest, jest.
1: Dziś urodziny wielkich, małych ludzi i kilka innych zdarzeń. Opowiem wam, jak tylko się obudzi.
4: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
5: Jest tak, że ludzie, niektórzy mają talenty, które są absolutnie zbędne. I właśnie to był piłkarze przykład takiego talentu. Dobra, lecimy. Międzynarodowy Dzień Suszy dziś, 18 czerwca. Tak, wszystkim Nigerii życzymy wszystkiego najlepszego. W 1945 roku pozdrawiamy Gliwice, założono klub sportowy Piast. Poza tym na festiwalu Monterey w Kalifornii w 1967 roku wystąpił pan Jimi Hendrix. W Gdańsku w 1984 roku ubiegłego stulecia uruchomiono latarnię morską Gdańsk Port. A na koniec, dla wszystkich fanów piłki nożnej, jeden z najlepszych meczów w historii Ekstraklasy. Niestety dla mojej drużyny przegrany. Widzew Łódź pokonał Legię Warszawa 3-2 i zapewnił sobie czwarte w swojej historii Mistrzostwo Polski. Na temat tego meczu, słuchajcie, i dramaturgii jego, kontuzji sędziego, zwrotów akcji, powstały nawet dokumenty, więc jeżeli ktoś chce pokochać Ekstraklasę, to niech zacznie od historii tego spotkania.
1: Przepraszam, stary, a Jarosław? Dzisiaj, 18 czerwca w 1949 roku urodził się Jarosław Kaczyński, a zaraz po nim na świat przyszedł Paul McCartney. Dziękuję.
5: Dziękuję.
1: Które wybierasz?
0: Człowiek kalendarium.

0: Prawo jazdy Antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Kobieta za kółkiem, słuchajcie, to jest czasami mistrzostwo świata. Tym bardziej, kiedy za kółkiem w prawie jazdy siada Dorota. Czy ja mogę?
2: Proszę, słucham.
1: Słuchajcie, jest naprawdę bardzo grubo, zapnijcie pasy. W temacie narzekania, my Polacy osiągnęliśmy mistrzostwo świata, wiadomo, ale do rzeczy. Ja osobiście narzekam na dwukropek. Po pierwsze, kierowców melepety, co nie umieją jeździć, to mamy co tydzień.
2: Znam to, no.
1: Dzwony na obwodnicy Trójmiasta to nasz chleb powszedni. To już wiemy, skąd Dorota. Elki, które mi jeżdżą pod domem, a instruktorzy śpią zamiast uczyć. Mm-hmm. Kolejne. Menadżerów i kierowników z kozi tibra, co sami nic nie robią. Koniec cytatu. Później na pogodę, prawie codziennie pada i przypomina to bardziej listopad niż czerwiec. Dalej. Że paliwo drogie, że pensje stoją. Dalej. I wisienka. Że rodzice przeprowadzają chore dzieci do przedszkola dużym drukiem.
2: Tak, a potem rodzice inni kichają po domach.
1: A
2: moi
1: tak
2: drodzy,
1: to serdecznie nas pozdrawia Dorotka, a my ciebie brawo.
2: Czekamy na dalszą część pojazdów antyradiowych. 321-321-600. Możecie nam się nagrać. Wasze aksamitne głosy są dla nas miodem na nasze uszy.
1: Wasze nazwiska i funkcje w waszych firmach pozostaną tajemnicą.
2: Ciekaw jestem, czy ktoś ma na tyle duże kochony, żeby przedstawić je z imienia i nazwiska i potem...
1: Poczekaj. Za 10 ósma to jest Billy Idol. Mało go, proszę głośniej. Błagam.

0: I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Pełne porozumienie USA i Iran do przejrzenia. Uwaga na oszustów. ZUS ostrzega przed kolejną już metodą. W tej prawdzie będzie też susza, jak w Kampinoskim Parku Narodowym.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Pełne porozumienie z Iranem już jest. Biały Dom opublikował oficjalną treść 14-punktowego dokumentu. Mówi on o neutralizacji irańskich zapasów uranu, o braku opłat za przepływ przez Ormus, ale też o dopuszczalnych przyszłych opłatach za tranzyt. Po tym jak wstępna umowa między Waszyngtonem a Teheranem została podpisana parę dni temu, wieczorem Donald Trump podpisał ją jeszcze raz. Tym razem autograf złożył też prezydent Iranu. Jutrzejszego uroczystego podpisania może już nie być.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga na oszustów. ZUS ostrzega przed kolejną metodą wyłudzaczy danych. Teraz wysyłają oni SMS-y z linkiem prowadzącym rzekomo do portalu e-ZUS. Wiadomość dotarła do mieszkańca Zielonej Góry, który poszedł do zakładu, żeby zweryfikować, czy to faktycznie od nich. Urzędnicy potwierdzili, że to oszustwo i przypominają, nie wysyłają SMS-ów z linkami do zewnętrznych stron. Przez telefon nigdy nie proszą o hasła, loginy czy dane karty płatniczej.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatnie opady nie uratowały sytuacji. Campinas ciągle zmaga się z suszą. Tylko w tym roku w Parku Narodowym spadło 40% deszczu, który powinien już spaść. Na miejscu robią co mogą, żeby spowolnić odpływ wody. Powstały bystrza, czyli nasypy z kamieni i żwiru. Anna Wilińska.
2: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały.
0: Wody w Campinosie od lat jest coraz mniej.
1: Prawda Antyradia.
0: Rytm we Wrocławiu. W połowie lipca będą warsztaty Double Side Event. Organizatorka i Zapa Kuszyńska.
3: Przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej. Niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują, nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach. Groove'y to jest to, jak cię muzyka buja.
0: Wydarzenie potrwa 2 dni. Przez te 2 dni będzie można przyjść do Szkoły Muzyki Nowoczesnej i Szkoły Tańca przy Hirschfelda. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Wracają upały. Dziś jeszcze od 19 do 27 stopni, ale jutro. Jutro 32 stopnie będą w Zielonej Górze, 31 w Katowicach, 30 w Szczecinie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Opolu. W innych miastach od 23 do 28 stopni. Deszcz i burze możliwe w Łodzi, w Rzeszowie i w Zakopanem.
4: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jeden rabin powie tak, drugi... No i tych anegdot i przykładów tego typu retoryki nie jest sporo. Tego.
2: Nie rozumiem, proszę jaśniej.
1: Słuchaj, wpisz sobie anegdota o rabinach, ale do czego zmierzam?
2: Będę czytał przez 2 lata.
1: Czego zmierzam? Eksperci. Ktoś za to dostał, domyślam się, pieniądze. Eksperci, czyli lekarze rodzinni, dermatolodzy, terapeuci usiedli nad kwestią... Kiedy brać prysznic? Czy rano, czy wieczorem? Piotrek,
2: to są ci sami, którzy nam wmawiali, że lepsza margaryna, raz, że masło. Ci sami, którzy mówili cały czas, że jajka nie jeść, później mówili, że jeść. I to samo mówili o kawie. A teraz wzięli się rzeczywiście za H2O, które spływa na nas każdego ranka czy wieczorem. To jest pytanie.
1: No i uwaga, pojawiają się zwolennicy prysznica wieczornego i prysznica porannego. Otóż prysznic wieczorny jest korzystny dla zdrowia.
2: Brawo. Ja tutaj zajmę stanowisko za prysznicem porannym, który zmywa wszelkie brudy, tak jak pot,
1: słuchaj,
2: tłuszcz z tych łojowych... Cicho! Ten cały łój i tłuszcz, który i pot oczywiście, który na nas osiada i który rano trzeba spłukać.
1: Słuchaj, według ekspertów, powiemy teraz o tym nocnym prysznicu, pozwala się odprężyć, przygotowuje organizm do snu, pomaga usunąć brud, o czym Michał powiedział. No i wyobraź sobie, to przyczynia się do zachowania higieny i dłuższej świeżości pościeli, minimalizując zbieranie się właśnie wspomnianego tłuszczu i potu. Bardzo dziękuję, no nie doszedłbym sam ani wy, drodzy słuchacze, do tych wniosków.
2: Ale
1: dalej.
2: Poranny prysznic skuteczniej usuwa bakterie nagromadzone w czasie nocy. Brudna pościel sprawia, że wieczorny prysznic może iść na marne. Bakterie potrafią wrócić na skórę podczas snu. Jeśli zależy nam na świeżości i czystości i higienie, poranny prysznic będzie znacznie lepszy.
1: Proszę Państwa, więc teraz możemy usiąść i zacząć się spierać. Ja proponuję zarówno przed spaniem, jak i raniutko.
2: I tak, to prawda. Ale pamiętajcie, częste mycie skraca życie.
1: To chyba twoje pokolenie tak uważa. Tak, Linkin Park, tak. Lost. Jak to tam było z higieną w biskupinie, Michał?
2: To poprzednie mówiło mycie nóg życia w ruch.

0: to najliczniejszy pod względem artystycznym w tym stuleciu festiwal Jarocin w historii. To jeszcze nie było tylu. Słuchaj, ja policzyłem. Wychodzi mi, że 41 kapel, tak lekko licząc, i ta 40 jeszcze jest ważna, słuchajcie, bo w tym roku 40 obchodzi Farbenler, Sztywny Palazzi i Debil na scenie Jarocina.
1: Ja mam małą czcionkę, a lista wykonawców zajmuje mi 4 A4.
0: No mówię, 41 kapel naliczyłem.
1: Słuchajcie, dobra, mamy dla was dwa podwójne karnety na to wspaniałe wydarzenie od 16 do 19 lipca. Konkurs kreatywny trwa, konkursem kreatywnym oczywiście co czwartek jest prawo jazdy, czyli wy możecie pisać o tym, kto was zdenerwował, wylać tą całą żółć, ten gniew, ten smutek i potem będzie wam lepiej, jak w konfesjonale.
0: Jesteśmy tutaj już od 2 godzin. Piotrek cały czas się powstrzymuje, ale wy nie musicie. Desperanos Małpander, tylko
1: kapel. Tak, ciekawy.
0: 3-2-1-3-2-1-600. Po kim chcecie, po czym chcecie. Od tego jest
1: piosenka
0: dzisiaj
1: o tobie, Michał. Revolution Radio i Green Day teraz.
0: Oh yeah, baby, thank you.

0: Chad Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty

0: promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50%. W sklepie

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Auto z czterema osobami uderzyło w słup. Zmasowany atak dronowy. Teraz to Ukraina zaatakowała Rosję. W tej prawdzie będzie też pierścień. Pewnie po wielu cmoknięciach.
3: Prawda Antyradia.
4: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Śmiertelny wypadek w Sosnowcu. Dwie osoby zginęły, a dwie inne zostały ranne po tym, jak osobówka uderzyła w słup na 3 maja. Policja wstępnie mówi o tym, że kierowca jechał z prędkością, powiedzmy, nieadekwatną do warunków i stracił panowanie nad autem. Zginął na miejscu razem z jednym z pasażerów. Trzecia osoba jest w ciężkim stanie. Czwarta ma uraz nogi.
3: Prawda Antyradia.
4: Zmasowany atak dronowy Ukrainy. Kijów zaatakował rafinerię w Moskwie i inne cele w okolicy. Wiadomo, że wybuchł co najmniej jeden pożar właśnie w rafinerii, która leży 15 km od Kremla. Obiekt zapewnia prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i prawie 50% na olej napędowy. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.
3: Prawda Antyradia.
4: Tego pierścienia lepiej nie całować. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. To skarb zagrabiony przez Niemców w czasie II wojny światowej. W rozpoznaniu pomogło laboratorium z Chorzowa. Gemmolog Maciej Ożdżeński.
5: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
4: Poza pierścieniem do Polski wrócił też m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem et Polonia.
3: Prawda Antyradia.
4: Wolni ludzie do Ostródy. 25 lipca przez miasto przejdzie marsz wolnych ludzi, którzy będą się bujali w rytmach reggae. Piotr Kolej.
6: Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym sound-systemem. Będą to dwa sound-systemy dokładnie, Panda Dread sound-system i Roots Revival. Będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe, które będą maszerowały i tańczyły.
4: A wszystko to w ramach Ostróda Reggae Festival. Na zegarach mamy teraz 8:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Jest czwartek, kręci się mundial. Dziś w grupie A o godzinie 18 Czesi zagrają z RPA. Dla obu drużyn to mecz o wszystko. Po pierwszej kolejce mają na koncie 0 punktów. Wieczorem w grupie B Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. Kto wygra ten mecz? Jedną nogą będzie w drugiej rundzie. Start 21. W drugiej kolejce turnieju kwalifikacyjnego siatkarskiej Ligi Kobiet. Oprócz spotkania Polska-Ukraina, które rozpocznie się w samo południe o 10:00, Czeszki zmierzą się z Amerykankami. Następnie o 14:00 Serbia zagra z Włochami. O 15:00 Belgia kontra Brazylia. A na koniec Francja sprawdzi się z Turcją. Start 18:30. Niestety Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 1-2 i pożegnał się z turniejem ATP rozgrywanym na kortach trawiastych w Halle.
7: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
4: Nawet 27 stopni spodziewamy się dziś w ciągu dnia, a najcieplej będzie w Zielonej Górze. 25 stopni ma być w Szczecinie, Opolu i w Warszawie, 21 w Olsztynie i w Trójmieście, a najmniej 19 stopni w Koszalinie. Deszcz może padać prawie w całym kraju, choć opady powinny być dziś w ciągu dnia niewielkie.
8: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
9: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Prawo jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Jak ja lubię takie granie Seeders za nami.
2: O, panie, ale chciałem powiedzieć, że wasze maile dziś sprawiają nam wielką radość. Jak wy pięknie dokuczacie, zrzucacie sobie z siebie ten ciężar tego wszystkiego, tych całych emocji, które w was kipią. Uwaga, Ewa napisała. Uwaga, Michał. Ja sobie pojadę po moim praktykancie. No kurczaki, kto przychodzi na praktyki do szkoły tydzień przed zakończeniem roku? Normalnie teraz, jak młodzież co godzinę pyta, czy będzie luźno lekcja, a on obserwować chce. No maks, dziś będę mu kazała prowadzić zajęcia. Plus niestety roztacza okropny zapach starego...
1: Czosnku.
2: Słuchaj, no dzisiaj mówiliśmy o prysznicu, może podsuniesz mu tego
1: nie,
2: newsa.
1: Ja ci podsunę teraz pojazd od Karoliny. Posłuchajcie tej historii. Chciałabym pojechać po pewnym śmieszku. Sprzedaję samochód, stara 22-letnia Dacia. Wiem, że są lepsze samochody, ale na taki sobie uzbierałam swego czasu. Gdy nadeszła pora pożegnać się, wydrukowałam kartkę, że sprzedam. No i zaczęło się. Zaczęły się kartki za wycieraczką. Słuchajcie, i ktoś jej pisze tak: ale ja nie kupię.
2: To dobre.
1: To nie koniec. Chwila śmiechu i okej. Następnego dnia nowa karteczka. Nie sądzę, że ktoś kupi. No i zaczęłam się troszeczkę denerwować. Kolejna kartka. Zmieniasz na multiple?
2: Naprawdę? Co za dziady.
1: Dzisiaj w nocy będę siedział w oknie i dowiem się, co to za jeden.
2: Memiarze. No dobra, słuchajcie, za 16 minut, godzina 9:00, o Oskarze z Trójmiasta i jego kontrowersyjnym pomyśle w ramach prawa jazdy powiemy. Teraz pan Robi, którego darzę miłością wielką, let me entertain you.
1: Walczycie o dwa karnety podwójne na Jarocin.
2: Robi by pasował na Jarocin.
1: Why not?
2: No
1: let me entertain you szczególnie.

0: lubię tego łobuza patcha z Voice Bandu, a na ludzi wyrósł, bo w antyradiu gramy, co?
1: Oj, panie, ja tak jak mówiłem, mam wielką słabość do Robiego. Polecam wam też dokument od Take That, bo jest fajny, o przyjaźni, o kryzysie w przyjaźni, o powrotach.
0: Daj spokój, już przestań o tym gadać, nie wracaj. Słuchaj, do tego, Piotr.
1: Moi drodzy, w Korei Południowej najpierw wyczytałem o tym, że są tak zwane strony dopaminowe i dotyczyło to zakupów, gdzie możesz, wyobraźcie sobie, szybko się postymulować, wchodzisz na stronę, kupujesz ciuchy, które nigdy do ciebie nie dochodzą, nawet nie płacisz, masz symulację, bierzesz jeansy.
0: Taki window shopping, nie?
1: Dokładnie. I wyobraźcie sobie, że popularnym motywem takiej aplikacji jest również jedzenie, czyli działa to w ten sposób, że użytkownik przegląda menu z wymyślonej knajpy, wypełnia koszyk, składa zamówienie, i nawet potem może obserwować wirtualnego kuriera, który jedzie nie jedzie do ciebie z wirtualnym jedzeniem.
0: Doskonałe.
1: No i wyobraź sobie, niektóre serwisy nawet zawierają informacje właśnie o czasie dostawy, czy gwiazdek, ile dana restauracja posiada, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej realistyczne. No i wyobraźcie sobie, zdaniem użytkowników właśnie na tym polega atrakcyjność takich stron. Oferują one satysfakcję polegającą na zamawianiu bez ponoszenia kosztów.
0: Przepraszam, chciałem zauważyć Koreańczykom, powiedzieć, że byliśmy dawno temu pierwsi. Myśmy to już dawno wymyślili. Pamiętasz to? Poproszę piwo bez soku, bez jakiego, na przykład bez żadnego malinowego.
1: Michał, jesteś prekursorem, naprawdę. Może słuchają naszej audycji obywatele Korei Południowej, wyobraź sobie.
0: Hej, 10 minut
1: inspirują
0: do 9.
1: Ty jesteś wielką inspiracją, Michał, dziękuję.
0: To wasza ulubiona audycja, Desperado.
1: Pieniądze za nic. Dire Straits, teraz. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace in Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dolerła, bo niskie ceny ma.
7: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon,
17: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
18: Po reklamie.
19: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot

0: Floyd. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Głęboka zmiana świetla dla przyszłość makro optymistą po szczycie G7. Przekręt na ponad miliard złotych rozpracowany. W tej prawdzie będzie też woda z powietrza, a wytwarza ją na przykład kurtka.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 9. Grzegorz Kornacki. Głęboka zmiana w sprawie Ukrainy, tak szczyt G7 opisuje Emmanuel Macron. Według relacji prezydenta Francji po stronie USA jest wola, żeby pracować razem z Europą na rzecz wsparcia Kijowa. Kraje członkowskie miały zgodzić się co do tego, że stosunek sił w wojnie zmienił się na korzyść Ukrainy. Taka ogólna zgoda w tej sprawie pojawia się po raz pierwszy. Żeby jednak nie zabrzmiało to zbyt różowo, Donald Trump na zakończenie szczytu podziękował Xi i Putinowi za neutralność w wojnie USA z Iranem.
0: Prawda Antyradia.
1: Przekręt na niemal miliardy złotych w branży kosmetycznej, wykrytej przez kas z karuzeli podatkowej brało udział kilkadziesiąt firm z Polski i z zagranicy. Obieg dokumentów między nimi był precyzyjnie zaplanowany. Wypływ pieniędzy też szedł dobrze. Służbom udało się na razie zablokować niespełna milion euro na kontach czterech firm. Poszukiwania sprawców trwają.
0: Prawda Antyradia.
1: A w pracy sprzątam dom. Ci, którzy pracują zdalnie między spotkaniami online, często łapią za szmatkę czy odkurzacz i biorą się za porządki.
2: W czasie pracy z domu kusi, żeby ogarnąć dom.
3: Sprząta, gotuje, pierze.
2: I to nie są wyjątki. Inko, Sylwia Maj.
4: Większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim.
2: Niektórzy wręcz czują przymus sprzątania.
4: Aż 30% osób uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Wakacje to nie tylko czas remontów dróg czy torowisk. Za siebie biorą się też szkoły. We Wrocławiu prace będą w około 100 placówkach. Zarząd inwestycji Jolanta Wnęk.
5: Remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze. No takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
1: W planach też odnowa toalet i klas.
0: Prawda Antyradia.
1: Woda pitna z powietrza. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną i gromadzi ją. Uszyli z tego kurtkę, a planują zrobić jeszcze namioty, plecaki i inny sprzęt do różnych zastosowań. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 9:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie. Minimum dziś to ma być 19 stopni, tak będzie w Koszalinie, 21 w Gdańsku i w Olsztynie, 24 stopnie w Rzeszowie, Krakowie i w Katowicach, 25 w Warszawie, Opolu i w Szczecinie. Najwięcej 27 stopni będzie w Zielonej Górze. Niewielki deszcz może pojawić się dziś w zdecydowanej większości kraju.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Genialny numer.
2: Prawda? Rough and Twisted to album, który zwiastuje, to singiel, który zwiastuje kolejny album, 25. studyjny album legendarnego zespołu The Rolling Stones. I uwaga, ważna informacja dla was, Foreign Tongues ukaże się 10 lipca i ukaże się też w limitowanej wersji, o której chciałbym wam teraz powiedzieć.
1: Jęzory zagraniczne.
2: Exactly. Ukaże się w limitowanej winylowej wersji. Winyl będzie koloru czerwonego, a okładka powstała we współpracy z legendarnym wydawnictwem Marvel komiksowym.
1: Czyli superbohatery będą.
2: Tak, i będą superbohatery. Będzie, proszę państwa, Thor, będzie Spider-Man, będzie Hulk i to wszystko na jednej okładce. Ja jeszcze nie widziałem tego. Wiem, że pojawi się też Wolverine. Nie mogę się doczekać. Jestem fanem i generalnie o co chodzi? No, wydawnictwo chce zachęcić młodszych odbiorców do tego, żeby kupić nową fizyczną wersję albumu.
1: To się nazywa kolabo. Ja chciałem przypomnieć, jeżeli chodzi o superbohaterów, że Superman to jest tak naprawdę Clark Kent, prawda? Batman to jest Bruce Wayne. Zgadza się?
2: Tak.
1: Spider-Man Peter Parker.
2: Yes.
1: No. A Keith Richards to tak naprawdę Jack Daniels.
2: To ci się udało.
1: Dziękuję.
2: 9/10, Michał. Hair of the Dog teraz, proszę państwa, a propos Hair of the Dog, muszę ogarnąć kanapę i Nazareth 13 minut po 9:00.

0: Prawo jazdy Antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: No i jadą. Despera nas małpa antyradio.pl i 321-321-600. Po kim tym razem? Ano, słuchajcie, po właścicielach psów, po których jedzie Oskar. Ci nie sprzątają po swoich pociechach, ale ma pomysł Oskar, jak to wszystko ukrócić. Każdy psiarz powinien mieć obowiązek zarejestrowania próbki kału swojego psa w bazie danych. Dzięki temu, jak ktoś nie posprząta, namierzamy takiego delikwenta po jego kupce, a w zasadzie jego pupila, i wypisujemy mandat. Oczywiście zdjęcie pupila i właściciela umieszczamy na specjalnej tablicy obsrańców.
2: Ja od razu pomyślałem o ilości nowych miejsc pracy, proszę państwa. A wy, drodzy słuchacze, widzicie się z nami na Jarocinie. Możecie się zobaczyć z nami, jeżeli weźmiecie udział w prawie jazdy dziś, bo mamy dwa podwójne karnety na to, co wydarzy się pomiędzy 16 a 19 lipca w Wielkopolsce. Małgo mi pokazuje słuchaweczkę, czyli...
3: Dzień dobry. Ja słyszałam, że dzisiaj sobie można ponarzekać. To ja chciałam ponarzekać naprawdę na swojego sąsiada. Nie znam drugiej tak odklejonej osoby od rzeczywistości, jak tego pana. I naprawdę chciałabym, żeby on się tak zainteresował swoją żoną. Niech się interesuje się mną, moimi dziećmi, moimi zwierzętami. Bo wiadomo, że na to są nazwy własne. Także nie pozdrawiam cię czule, panie Bartku. A wszystkim innym życzę cudownego, miłego dnia. Do usłyszenia, hej!
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 12,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty

0: 0% tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Przechwycone narkotyki warte 1 000 000 złotych. Służby po kawałku rozpracowują większy gang. Zdrowie? Trochę się o nie martwimy, ale nie na tyle, żeby działać. W tej prawdzie będzie też sezon na schroniska dla zwierząt.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Znów uderzenie w narkobiznes. CBŚP tym razem schwytało 5 osób, które działały w szajce wytwarzającej i rozprowadzającej narkotyki. Przy zatrzymanych w Białymstoku były ponad 23 kg towaru. To m.in. kokaina, amfetamina czy marihuana warte ponad 1 000 000 złotych. Cała sprawa jest szersza. W sumie udało się w niej schwytać prawie 40 osób i zabezpieczyć blisko 140 kg narkotyków.
4: Prawda Antyradia.
5: Będzie śledztwo po zatrzymaniu konwoju ukraińskiego banku na Węgrzech. Pieniądze i złoto zostały przechwycone jeszcze za rządów Viktora Orbana. 7 osób zostało wtedy zatrzymanych pod pretekstem podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy. Nowy węgierski premier zapowiada wyjaśnienie, co tu się wydarzyło i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.
4: Prawda Antyradia.
5: Martwi nas nasz stan zdrowia, przyznaje to 88% Polaków i niekoniecznie coś z tym robimy.
6: Kłuje w boku, zadyszka łapie albo od siedzenia boli kręgosłup. SGH, doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
7: 43% Polaków chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne.
6: Tylko jakoś marnie to idzie. Ponad 70% Polaków między 18 a emeryturą rusza się za mało. I są tego efekty. Benefit Systems i Izana Siłowska-Włodarek.
8: W 2025 roku zwolnienia lekarskie przełożyły się na ponad 290 milionów dni absencji.
6: Kanapowcy potrzebują solidnego szturchnięcia.
7: Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
6: Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Zaczyna się trudny czas dla zwierząt i schronisk dla zwierząt. Ludzie w wakacje uznają, że urlop jest ważniejszy od psa czy kota i porzucają pupili. Do tego jest coraz więcej kociąt po wiosennej rui.
9: Właśnie przed sezonem kociąt szczególnie potrzebujemy akcesoriów dla kotów, czyli zabawek dla kociąt, karmy dobrej dla kociąt, mleka również dla kociąt, preparatów takich mlekozastępczych. To nam się przydaje i to wykorzystujemy, a w okresie letnim szczególnie dużo.
5: Mówiła dyrektorka ze schroniska w Olsztynie Anna Barańska. Produkty preferowane przez schronisko znajdziecie na jego stronie. Jest 9:32. To była Prawda Antyradia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Od 19 do 27 stopni dziś na termometrach, do tego deszcz, który może padać w zdecydowanej większości kraju. Na Summer Punch Festival ma być sucho tak do 18, potem lepiej być gotowym. Wieczorem opady nie tylko w Warszawie, ale też w Łodzi, Katowicach i we Wrocławiu, zamglenia w Olsztynie. I wieczorem będzie od 14 do 21 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Czy wy wiecie, moi drodzy i drodzy słuchacze, czym jest umarel?
2: Jak?
1: Umarel. Pojęcie umarel.
2: Nie wiem.
1: Albo dziad boloński.
2: O, to lepiej brzmi.
1: Wyobraźcie sobie, ja nie wiedziałem o tym, przez chwilę mi to wpadło w oczy. Umarel to mężczyźni, jest to zjawisko we Włoszech, które ma już swoją nazwę, to mężczyźni w wieku emerytalnym, którzy spędzają czas obserwując place budowy, zwłaszcza roboty drogowe, stereotypowo z rękami splecionymi za plecami, którzy udzielają oczywiście rad. I to jest wspaniałe. Ten termin pojawił się pierwszy raz w 2005 roku. Pan Danilo Masotti, bloger i pisarz, użył go na blogu, następnie w 2007 roku w tytule jednej ze swoich książek.
2: Czyli ja na pańskim miejscu bym ten żelbet lepiej zmieszał.
1: I wiecie, co jest najgorsze? Że ja już mam pierwszy etap bycia umarelem, bo już chodzę z rączkami, teraz jak byłem za granicą, chodzę z rączkami z tyłu. Brakuje mi jeszcze obserwacji budowlańców i pouczania ich.
2: Dodam, że już co zdanie mówisz, moi drodzy.
1: Tak, mili państwo, albo wy wiecie, że jesteście dla mnie drodzy, nie będę się tłumaczył. Lemonheads teraz.
2: Wiesz co, na twoim miejscu to ja bym te ręce jednak z przodu trzymał, naprawdę, tak na wszelki wypadek.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: White Snake za nami.
2: Chwilę temu opowiadałem wam o zjawisku umarel, czyli mężczyznach w wieku emerytalnym, którzy spędzają czas obserwując place budowy, stojąc z rękami z tyłu i wyobraźcie sobie, że no jest potrzeba bycia w grupie, bo kilku mężczyzn do mnie napisało, że również tak jak ja na razie stoją z rękoma z tyłu.
1: Ale do tego jest potrzebny duży brzuch, bo on daje taką przeciwwagę do tych rąk z tyłu.
2: Ja chciałem powiedzieć, że możemy zorganizować swego rodzaju flashmob. Możemy razem gdzieś się umówić ze słuchaczami i popatrzeć na budowę i ponarzekać, pozłorzeczyć pod nosem. Jest jeszcze inne zjawisko, bo tutaj mamy do czynienia z mężczyznami, ale są panie opierające się na parapecie, złorzecące pod nosem na dzieciaki biegający po boisku.
1: To jest tak zwana babcia peryskop. Słuchaj, złorzeczenie, narzekanie, my tutaj wypełniamy ten plan i realizujemy w każdy wtorek w Antyradiu, przepraszam, w każdy czwartek w Antyradiu, proszę Państwa, czyli prawo jazdy w Antyradiu. Pięknie jechaliście dzisiaj na Desperanos Małpa i na 321-321-600, ale no tylko dwa podwójne zaproszenia na ten fantastyczny festiwal w Jarocinie mamy, dlatego mamy tylko dwoje laureatów.
2: Oskar i...
1: Karolina.
2: Exactly.
1: Czyli tablica obsrańców i sąsiad, który te złośliwe karteczki za sprzedawaną dacie wkładał.
2: To ja rączki do tyłu, wyprostowuję się i żegnam Państwa. Learn to fly, idziemy polatać, chodź.
1: Wciągnij brzuch, to się trochę wyprostujesz.
2: Nie mogę oddychać.
1: Poczekaj, przepraszam cię, poczekaj. Dobra, złapałem.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Schwytany, podejrzano zabójstwo antyputinowskiego Rosjanina w Polsce. Chcemy mniej pić, albo chociaż żeby inni pili mniej. W tej prawdzie będą też przygotowania do zdrowych wakacji.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Zatrzymany, podejrzany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Namierzyli go lubelscy policjanci do spółki z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Donald Tusk pisze na X-ie, że schwytana osoba posługuje się gruzińskim paszportem, a służby pracują teraz nad ustaleniem jej zleceniodawcy. 44-letni krytyk Putina zginął w poniedziałek. Napastnik strzelił do niego kilka razy.
0: Prawda Antyradia.
13: Dość już mamy picia, a przynajmniej picia innych. 55% przebadanych dla Rzeczpospolitej popiera pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Polsce. Różnią się tylko tylko preferowane godziny. Do wyboru był okres od 22 do 6, od 23 do 7 albo inny przedział. Nie zakazowi mówi prawie 43% z nas. W przypadku kobiet przeciwko jest 25%, w przypadku mężczyzn 62%.
14: Prawda antyradia.
13: Przypominajka, przedwakacyjna czas, sprawdzić, czy masz ważną kartę EKUS, a jeżeli nie, zabrać się za to. Wielkopolski NFZ, Marta Żbikowska-Cieśla.
15: Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast, dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę.
13: Wniosek można złożyć też przez internet, tylko wtedy trzeba poczekać na wyrobienie.
14: Prawda antyradia.
13: Klejnoty króla wracają na miejsce. Polska odzyskała zagrabione w czasie II wojny światowej przez Niemców skarby, m.in. pierścień Zygmunta I Starego.
16: By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
17: Udostępniono nam ten przedmiot, oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do kilku zdjęć wykonanych przed wojną.
16: Pierścień króla Zygmunta I Starego wróci teraz na swoje dawne miejsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski.
18: Jest to jeden z najcenniejszych zabytków polskiego złotnictwa. Pierścień wraca do domu, docelowo do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
16: Będzie go można oglądać. Paulina Kozioł, Antyradio.
13: Na zegarach mamy teraz 9:50. To była Prawda Antyradia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Deszcz może dziś padać w większości kraju, ale to nie powinny być duże opady. Na termometrach będzie od 19 do 27 stopni. W Warszawie na Summer Punch Festival do 25 stopni. Nocą od 13 w zamglonym Olsztynie, przez 15 w Trójmieście i w Koszalinie, maksymalnie do 16 w reszcie Polski.
19: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
14: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dobry dyżur w Antyradiu.
1: Cała trzynasteczka po dziesiątej. Wita Państwa Aleksander Rostowski, oczywiście w Antyradiu, jakby nie było. Proszę Państwa, z radosnych to będę miał dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na Intertony Festiwal. To 20 dzień czerwca, stadion Kolejarz 1926, Chojnice. Zajmę się tym jak zwykle w odpowiednim momencie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. Powiem szczerze, że jeszcze nie tknąłem w życiu tej potrawy, ale światła pokazują, że raczej nie tknę. Proszę Państwa, jak taki Messi, czy taki, nie wiem, Mbappé wejdzie na boisko, to jest sprawa załatwiona. Messi 3 bramki i załatwił mecz na perłowo. Proszę Państwa, i to jest prawdziwy napastnik. Ja mam szacunek dla takich ludzi, którzy potrafią zrobić coś konkretnie. A oni to moc. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej. Za chwil kilka postaram się zainstalować motoślad. Parę informacji o tym, co w sporcie motorowym i nie tylko się dzieje.

0: Instrukcja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, cóż tam na antenie telewizji Motowizja? Już dziś wyjątkowe podsumowanie 24 Le Mans 2026. Stacja przypomni najważniejsze wydarzenia tegorocznej edycji. Gościem specjalnym będzie Robert Kubica. To już o godzinie 19.10. Przed Tymkiem Kucharczykiem kolejny weekend z wyścigami Indy NXT. Polak będzie rywalizował na torze Road America. Przebieg całego weekendowego wyścigu będzie można śledzić na żywo na antenie Motowizji od najbliższego piątku 19 czerwca do niedzieli 21 czerwca. Stacja pokaże trening, kwalifikacje i oczywiście oba wyścigi. Już w niedzielę o godzinie 22 NASCAR zawita na zupełnie nowy tor uliczny w San Diego. Transmisja wyścigu 250 na żywo, tylko w Motowizji. A dziś wieczorem także na antenie telewizji Motowizja premiera najnowszego Motośladu. Proszę Państwa, cóż w odcinku? Vintage Garage, trwa naprawa popowodziowego skutera Ryszarda. Staramy się doprowadzić go do ładu. Skuter był pod wodą przez co najmniej 2 tygodnie, a my walczymy, żeby ruszył i zabrzmiał pięknie silnikiem. Mamy też recenzję motocykla Kowe 800X Touring. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego. Dziś około 18 pojawi się tam kolejny odcinek. A zdjęcia i rolki oglądają Państwo na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace in Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Od czwartku nowa oferta. Od

0: Kartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Kart Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

kwestii mojego, no powiedzmy, braku apetytu na sushi. Pan Paweł napisał: popieram, powtarzając za Michałem Douglasem, czyli Michaelem Douglasem, stać mnie na pieczone ryby, nie muszą jeść surowych. A z kolei pani Beata napisała: polecam gorąco sushi w wersji wege, ryż z warzywami i do tego pyszne sosy. Byle nie czosnkowe, pani Beato. No i takie czasy nastały, że kebab, sushi i kawa w brązowym kubku to jest wyznacznik tego, że ktoś wykwintnie jada. W przypadku kebabów to trzeba jeść ostrożnie, bo jak ten sos pociechnie. Swoją drogą, jak można okąsić taką wielką bułę? Podziwiam osoby, które wcinają kebaby napakowane różnymi sosami, dziwnymi wynalazkami. Jest moc, ale szacunek, bo zjeść kebab czy jakiś inny wynalazek w wielkiej bułce to jest sztuka.

0: kłaj, zada mi pytanie, co tak naprawdę jem, skoro nie jem tego, o czym mówiłem. A dobrze, to powiem po 11 w Antyradiu.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Winiary Bookings zaprasza. Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jedno z najdroższych dzieł na licytacji w Polsce pod młotek. Młotek do ręki znów bierze amerykański minister wojny. Tę prawdę zaczniemy jednak od afery wokół Szpitala Południowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Nigdy nie leczyłam się w warszawskim Szpitalu Południowym. To zapewnienia Małgorzaty Kidawy Błońskiej po tym, jak część mediów zarzuciła jej i jej mężowi korzystanie z dostępu do lekarza bez kolejki. We wspomnianej placówce miał pracować radny Ursus, ale niedawno z Koalicji Obywatelskiej, który w szpitalu na specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Marszałek Senatu przyznaje, że w Szpitalu Południowym był jej mąż, ale to było ze względu na poważny stan zdrowia i nie była w żadnym saloniku VIP.
1: Prawda Antyradia.
0: Minister wojny, który jeszcze nie wygrał wojny, niezrażony działa dalej. Pete Hegseth zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych USA i baz w Europie. Ma to potrwać do pół roku. To Hegseth miał stać za wcześniejszą decyzją o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Japonki to klapki za grosze. Japonka to dzieło, które może być warte i 20 milionów złotych. Wieczorem licytacja obrazu Józefa Pankiewicza. Dzieło może stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki. Pankiewicz stworzył 3 wersje Japonki. Jedna to ta na licytacji, druga jest w Muzeum Narodowym w Krakowie, trzecia jest uznawana za zaginioną.
1: Prawda Antyradia.
0: Pewność i poczucie, że firma zaopiekuje się nami. Tego podobno oczekujemy dziś, szukając pracy. Owocowe czwartki to już tylko rekrutacyjny żart.
2: Owocowe czwartki czy karty sportowe to jest już za mało.
3: Lepszy pakiet zdrowotny by mnie zadowolił. Na przykład więcej dostępnych wizyt u psychologa.
2: Obawa o swoją psychikę jest coraz częstsza. Pracuj.pl, Anna Goreń.
4: Aż 39% badanych wskazuje ryzyko wypalenia zawodowego jako swój istotny lęk na nadchodzącą dekadę. Dodatkowo 27% mocno martwi się o zdrowie psychiczne.
2: Kandydaci na pracowników oczekują też szkoleń.
4: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Remonty nadchodzą, wakacje to nie tylko prace na drogach czy torach, ale i w szkołach. Wrocławski Zarząd Inwestycji Jolanta Wnęk.
5: Rozpoczniemy remonty sanitariatów, będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń, montaż poidełek.
0: Prace będą prowadzone w około 100 wrocławskich szkołach. Czas na pełną kulturę.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Co by się stało, gdyby światem zaczęła rządzić sztuczna inteligencja? Na to pytanie ma odpowiadać film Hotspot. To będzie polsko-grecka produkcja w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Dystrybucja ma być międzynarodowa, więc jest szansa, że film zobaczą widzowie nie tylko z tych dwóch krajów. Potwierdzone zostały już seanse m.in. w USA. Tam premiera pod koniec sierpnia. Daty debiutu w Polsce jeszcze nie ma. Kolejny rekord na koncie Odysei, która zadebiutuje dopiero za miesiąc. W dobę sprzedało się prawie 30 tysięcy biletów do londyńskiego IMAX-a. To największe tego typu kino w Wielkiej Brytanii i najlepszy wynik w jego historii. Wcześniej 4 pokazy premierowego weekendu sprzedały się w godzinę, a to było na rok przed seansem. To są wyniki lepsze niż te, jakie wykręciła ostatnio Duna czy Oppenheimer.
1: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Wracają upały. Dziś jeszcze od 19 do 27 stopni, ale jutro 32 stopnie będą w Zielonej Górze, 31 w Katowicach, 30 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i w Opolu. W innych miastach od 23 do 28 stopni. Deszcz i burze możliwe jutro w Łodzi, w Rzeszowie i w Zakopanem.
1: Sponsorem programu są militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia z Aleksandrem Ostrowskim za mikrofonem. Proszę Państwa, mnie White przed godziną 11 zapytał mnie, co ja tak naprawdę jem. No jem bób, pierogi, ruskie, wszelakie inne, fasolę prawie po bretońsku, prawie po bezmięsną, żółty ser, uwielbiam, jakieś zupy. Proszę Państwa, jest, a no może już był na Żoliborzu bar mleczny, który nazwaliśmy barem pod szalonym kefirem. Leniwe były palce lizać. Po latach, czas jakiś temu, wiedziony wspomnieniami, odwiedziłem to miejsce i zamówiłem leniwe. No ale niestety to już nie było to. Zapytałem pani z chochlą, dlaczego smakują tak sobie. Pani odpowiedziała, że z obecnych produktów nic lepszego nie da się zrobić. No i właśnie, i tak to wygląda moje jedzenie. Ciężko zjeść coś, co wspominać można sprzed lat, bo to się po prostu zmieniło. Ale nie bądźmy smutni z tego powodu. Niektóre rzeczy są naprawdę smakowite.

0: Państwa. 20, prawie 4 minuty po godzinie 11. Pan Janek powiedział, że za dużo to ja nie jem. No pewnie, że za dużo to nie jem, ale ciągle ważę te swoje 80 kg, ani wyżej, ani niżej. W związku z tym prawdopodobnie ta dieta ma jakiś sens. Proszę Państwa, jeszcze słóweczko a propos sytuacji emerytów na łódce. Otóż marynarze z rosyjskiej fregaty oddali strzał ostrzegawczy w kierunku brytyjskiego jachtu na międzynarodowych wodach kanału La Manche. Ministerstwo Obrony Władimira Putina tłumaczy, że łódka podchodziła do okrętu niebezpiecznym kursem i ignorowała próby kontaktu radiowego. Emeryci twierdzą, że nie słyszeli żadnych wywołań. No a ci marynarze zaczęli strzelać w kierunku łódki z emerytami z broni osobistej. Na co emeryci powiedzieli? Gdybyśmy mieli broń, odpowiedzielibyśmy ogniem. Proszę bardzo, dzielni ludzie na jachcie strzelani nas rosyjskim okrętem wojennym. Byłoby mocarnie. Proszę Państwa, dochodzi do takich niestety sytuacji na wodach otwartych.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Amteradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
2: Piotrusz, powiedz I love you.
3: I love you.
2: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
15: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Amteradiu. Guns N' Roses.

Metallica. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

co, da się pogibać w antyradio przy Gorillaz, Clint Eastwood. Proszę Państwa, kiedyś wspominałem o takiej historii, jak w Stanach Zjednoczonych facet wszedł do, jadąc kamperem, wszedł do tyłu, zostawił kierownicę, poszedł do tyłu, żeby zaparzyć herbatę i znaleziono go z czajnikiem w garści. Potem wszyscy się zastanawiali, jak to jest możliwe. No okazało się, że ustawił tempomat i grzał. Historia z Polski. 35-letni obywatel Białorusi prowadził autokar. No i w pewnym momencie z nudów przysnął. Autokar na jakimś rondzie przeleciał przez krzaczory, w coś tam uderzył. Jak miał ustawiony tempomat na 95 km na godzinę. Panu Romanowi, kierowcy z Białorusi, grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Korupcyjna afera w PES-ie. W tle ustawianie przetargów na remonty taboru kolejowego. Utrudnienia na S5 w okolicy Wrocławia. Ciężarówka poszła z dymem. Ma za swoje, mówią w MSZ-cie o zatrzymaniu Bąkiewicza w Niemczech.
0: Prawda Antyradia.
7: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. 7 osób zatrzymanych w podejrzeniu korupcji w zakładach PES-a w Mińsku Mazowieckim. W ręce CBA wpadło 3 pracowników spółki i 4 przedsiębiorców. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych o wartości prawie 30 milionów złotych. To m.in. kontrakty na naprawy i modernizację taboru kolejowego. Proceder według służb trwał od końca 2019 roku do stycznia 2024.
0: Prawda Antyradia.
7: S5 zablokowana w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Trwa akcja gaśnicza. Utrudnienia są też na prawym pasie autostrady A8. Kierujący się do stolicy Dolnego Śląska powinni pojechać na objazd w okolicy węzła Kryniczno. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
0: Prawda Antyradia.
7: Nie będzie interwencji polskiej dyplomacji w sprawie Bąkiewicza. Swoimi działaniami służy Rosji, a nie Polsce. Mniej więcej tak mówią w MSZ-cie. O interwencji niemieckiej policji wobec Roberta Bąkiewicza i ruchu obrony granic, mówi wiceszef resortu Władysław Teofil Bartoszewski.
8: Działanie rosyjskie polega na tym, żeby zburzyć jedność europejską. Niemcy są naszymi sojusznikami i w Unii Europejskiej, i w NATO. To Niemcy były wielkim naszym adwokatem, przekonując Stany Zjednoczone, żeby nas wpuściły do NATO. I były również za tym, żebyśmy weszli do Unii Europejskiej. To są nasi sąsiedzi, to jest nasz największy partner handlowy. Mamy z nimi bardzo dobre stosunki i jest w interesie Rosji, żeby były konflikty w ramach państw Unii Europejskiej.
7: Zdaniem wiceszefa MSZ reakcja resortu spraw zagranicznych jest właściwa. Oferujemy pomoc konsularną. Nawet polski przestępca ma prawo do takiej opieki, komentuje Bartoszewski.
0: Prawda Antyradia.
7: Dzieci będą spędzać wakacyjne popołudnia w bibliotece. To nie wymyślna kara za złe zachowanie, a pomysł na atrakcję dla tych, którzy nie załapali się na półkolonie w Opolu, mówi Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
9: To oczywiście nie jest taka formuła jak półkolonie, bo to są po prostu przygotowane warsztaty w oparciu o literaturę, w oparciu o gry planszowe, o jakieś łamigłówki, zagadki i są tego rodzaju propozycje dla najmłodszych.
7: Warsztaty będą poświęcone tematyce podróżniczej, zagadkom czy fantastyce. Oferta jest skierowana głównie do uczniów podstawówek.
0: Prawda Antyradia.
7: Miecz, który może mieć prawie 3000 lat, znaleziony w okolicach Gdańska, to sukces poszukiwacza Marcina Wiśniewskiego, który namierzył artefakt dzięki użyciu wykrywacza metali. Pochmurno w północnej połowie kraju, na południu raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22-25 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Mazurach, około 16. Temperatura może jeszcze wzrosnąć, na zachodzie niewykluczone opady, jutro już w okolicach 30 stopni, deszcz na południu i na zachodzie burze.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Wanty Radio.
1: Proszę Państwa, najpierw Greta Van Fleet, oczywiście Wanty Radio, a teraz Aleksander Ostrowski, Wanty Radio. Jest 12 minut po godzinie 12, kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z muła. Proszę Państwa, mam do oddania 3 dwuosobowe zaproszenia na Intertony Festiwal. 20 dzień czerwca, Stadion Kolejarz 1926, Chojnice. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko oraz numer telefonu. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, które nurtuje mnie od zawsze, bo jak podchodzę do jakiegoś sklepu czy jakiegoś punktu usługowego i widzę tabliczkę z napisem "zaraz wracam". Kiedyś już o tym mówiłem, to zastanawia mnie to, ile to jest zaraz. Bardzo proszę łaskawie napisać w temacie maila, ile to jest zaraz. W kwestii "zaraz wracam". Rodaczki, rodacy, czekam na wasze maile. 3 najfajniejsze wyjaśnienia tego, co to jest zaraz i ile to jest zaraz, nagrodzę zaproszeniami na Intertony Festiwal.

0: Państwa, w związku z rozdawnictwem trzech dwuosobowych zaproszeń na Intertone Festiwal 20 Dzień Czerwca, Stadion Kolejarz 1926 Chojnice, zadałem Państwu pytanie w kontekście zaraz wracam, ile to jest zaraz? Państwo wpisują to w temacie maila zaadresowanego pod ostre @antyradio.pl. W mailu montują Państwo imię i nazwisko oraz numer telefonu i czekam na Państwa maile nadal.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
4: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: kup wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.

0: nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1.

0: i gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Niektórzy otrzymuje zaproszenia na Intertony Festival. Dla przypomnienia to 20 dzień czerwca, stadion Kolejarz 1926 Chojnice. Zadałem Państwu pytanie, ile to jest zaraz. Pan Wojciech napisał: zaraz. Ruchoma jednostka czasu w układzie SI, systemie improwizacji, której wartość jest wprost proporcjonalna do poziomu lenistwa i odwrotnie proporcjonalna do nacisku osób trzecich. Jeden zaraz równa się X, gdzie X dąży do nieskończoności. Pan Robert napisał: zaraz to jest pierwiastek sześcienny z później, a pani Róża napisała, że zaraz to moment od przyjścia na SOR do momentu nas przyjęcia. I tym to sposobem już wiadomo, ile to jest zaraz. Zapraszam Państwa na Intertony Festival. Za momencik maile zwrotne do Państwa pomkną, utwierdzając Państwa w przekonaniu, że to Wasze opcje zwyciężyły. A ja nadal nie wiem, ile tak dokładnie to jest zaraz. Słuchają Państwo Antyradia, bo zaraz rozpocznie się dzieło YouTube, kiedy się rozpędzi na dobre.

0: studio Antyradia, Tomek Kasprzyk. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Zaraz rozpocznie się lokomotywa twoja, a ja zadałem się i słuchaczom, ile to jest zaraz, co znaczy zaraz. Było naprawdę
1: trochę więcej to za chwilę.
0: Wiesz co, pierwiastek sześcienny spóźnij na przykład.
1: Może tak być.
0: To może być zaraz. Proszę państwa,
1: Tomek... Ja jakbym słucham Toma Petiego za kierownicą, bym gdzieś jechał i ktoś by do mnie dzwonił, to bym zawsze mówił, zaraz dojadę.
0: No właśnie, ja jestem pod Poznaniem, a jadę do Warszawy. Zaraz. Jak pytałem panów, którzy ocieplają mi dom, kiedy skończycie, też powiedzieli zaraz.
1: Tak, będzie pan zadowolony.
0: Półtora miesiąca. No dobrze, co tam u ciebie?
1: Dzisiaj u mnie Teal Fest.
0: O.
1: Do Lipska będę wysyłał naszych słuchaczy. 3-4 Lipska.
0: Lipca w Lipsku.
1: No tak, właśnie, to jest macie czas, to...
0: Skomplikowane. Lipca w Lipsku. No dobra, nie ma takiego miasta jak Lipsk. Jest to tam Lipno i tym parę innych.
1: Lubawa.
0: Tomek Kasprzyk za momencik z lokomotywą, Aleksander Ostrowski. Do usłyszenia, rodaczki i oczywiście rodacy.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Moleskine.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: prokuratura zabiera się za młodego lekarza milionera z Warszawy. Kłęby czarnego dymu nad Moskwą. Ukraińcy z kolejnym celnym trafieniem. Od poniedziałku utrudnienia na krakowskim moście Kotlarskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Salonik dla VIP-ów z Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie do wyjaśnienia. Prokuratura ruszyła z tak zwanym postępowaniem sprawdzającym co do 28-letniego milionera, który dorobił się fortuny w rok, pracując jako koordynator SOR-u właśnie. Śledczy chcą też sprawdzić jego grafik. Czekamy na dokumenty i konkretne zgłoszenia, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
2: Jakie to będą załączniki? Nie wiem. Być może trzeba będzie zwalniać z tajemnicy lekarskiej. Być może trzeba będzie wystąpić o dodatkowe materiały. Nie wiem. Czekamy, zobaczymy, co przyjdzie. Na razie analizujemy to, co jest. To są wszystko, proszę pana, tylko spekulacje medialne.
0: Warszawski ratusz przyznał, że były nieprawidłowości z grafikami szefa SOR-u. Kierownictwo szpitala nie widziało problemu z fakturami, które wystawiał na niebotyczne kwoty. Lekarz został już zwolniony i nie jest już w Koalicji Obywatelskiej, ale co zarobił, to jeszcze jego.
1: Prawda Antyradia.
0: Kłęby czarnego dymu nad Moskwą to pożar rafinerii po kolejnym już uderzeniu Ukraińców, tym razem zaledwie 16 kilometrów w linii prostej od Kremla. Trafiony obiekt jest kluczowy, jeśli chodzi o zaopatrzenie w paliwo lotnicze dla lotnisk w Moskwie i stacji benzynowych w mieście i okolicach. Z efektów na już, poza psychologicznym, to wstrzymany ruch w portach lotniczych i na jednej z obwodnic.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów niekontrolowany wystrzał na komendzie, tym razem w Działdowie na Mazurach. Policjantka pobierała broń służbową, która niespodziewanie wypaliła. Nikomu nic się nie stało, sprawa jest wyjaśniana.
1: Prawda Antyradia.
0: Remont mostu Kotlarskiego od poniedziałku. Krakowscy drogowcy podzielili roboty na 3 etapy. Pierwszy to nocne prace przygotowawcze, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Przez te noce drogowcy będą robić takie specjalne przełączki dla samochodów, przejazdy przez torowisko zarówno od strony ulicy Klimeckiego, jak i od strony ronda Grzegorzeckiego.
0: Przez cały remont tramwaje będą jeździły przez most bez utrudnień. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Prace potrwają do końca wakacji.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Pochmurno w północnej połowie kraju, na południu raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22-25 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i Mazurach, około 16. Temperatura może jeszcze nieco wzrosnąć, na zachodzie niewykluczone opady. Jutro w okolicach 30 stopni, deszcz na południu, na zachodzie burze.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Nothing But Thieves.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Przepiękna energia na dobry początek naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio w czwartek, 18 czerwca. 11 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, jak zwykle zapraszam w podróż, która potrwa do godziny 16. Wczoraj miałem wam powiedzieć o filmie, o liderze Creedence Clearwater Revival i zapomniałem, więc dzisiaj od tego zacznę, bo John Fogerty ujawnił, że powstaje o nim film biograficzny. Będzie o trochę o jego życiu, będzie o karierze. Muzyk opowiedział o wszystkim o projekcie podczas gali Songwriters Hall of Fame, która odbyła się nie tak dawno, bo 11 czerwca, i udzielił wywiadu Hollywood Reporter. No i potwierdził ten scenariusz, że scenariusz filmu jest obecnie w trakcie tworzenia. Jak powiedział, tutaj cytat, jestem tym naprawdę podekscytowany. To ogromny zaszczyt, kiedy powstaje film o twoim życiu. Jestem zachwycony i szczęśliwy, że wreszcie do tego dojdzie. Myślę, że trwają prace. To właściwie wszystko, co na razie mogę powiedzieć. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, trzon tej grupy. O nim będzie film, a żeby sytuacji stało się zadość,
1: w Antyradio,
0: i postawić taką muzyczną kropkę nad i, czyli nad tą informacją, no to zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie właśnie od utworu Have You Ever Been Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival. Piękny.

0: nogi same chodzą. Judas Priest sprzed lat, ale ciągle świeżo brzmi. A panowie jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedzieli. Mam nadzieję, że będą kolejne koncerty, mam nadzieję, że będą także kolejne płyty. Bo z Iron Maiden to różnie może być. Zresztą dojdę do tego. Nadal świętują swoje 50-lecie panowie, ale koncertują, choć Bruce Dickinson wolałby coś innego. Zdradzę, o co chodzi. Tymczasem dziś będę miał także dla was podwójny karnet na Teal Fest. Jeżeli macie dni wolne 3 i 4 lipca i chcielibyście być w Lipsku, to nie oddalajcie się od Antyradia.
1: I am Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas

0: Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Heels of Death Metal za nami. No to hits. Zajrzymy do muzycznej karty kalendarza, bo to ważna data, 18 czerwca 42 rok, Liverpool. Na świat przyszedł członek kultowej grupy The Beatles, który po rozpadzie założył zespół The Wings, jeden z najbardziej utytułowanych, popularnych kompozytorów muzyki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku. Wraz z Johnem Lennonem skomponował ponad kilkadziesiąt przebojów. I to były przeboje numer jeden i po jednej, i po drugiej stronie oceanu. Sam McCartney był twórcą lub współtwórcą prawie 200 piosenek, które dostały się na listy przebojów. Sir Paul dziś ma urodziny.

0: Ritmicznie i klasycznie zamykamy pierwszą część dzisiejszego czwartkowego wydania Arkomat Wywanty Radio Aerosmith. Na koniec tej części, bo niespełna 6 minut pozostało do godziny 14, a to znak, że za chwilę kilka będzie też o pieniądzach, w zasadzie o danych pieniądzach. O co chodzi za moment, wprawdzie antyradia, a ja wracam z karnetami na Teal Fest po godzinie 14. Nie oddalajcie się!
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Dawid Kacprzyk oddał część pieniędzy ze Szpitala Południowego w Warszawie. Stany Zjednoczone redukują swój udział w NATO, potwierdza szef sojuszu. Kurtyny wodne w gotowości. Katowice szykują się na skwar.
6: Prawda Antyradia.
5: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Oddał pieniądze. Młody lekarz, milioner z Warszawy, Dawid Kacprzyk. Według stołecznego ratusza to znaczna część pieniędzy, które zarobił w Szpitalu Południowym. W praktyce to 500 000 zł, czyli 1/3. 28-letni medyk bez specjalizacji jako koordynator SOR-u wyciągnął ponad 1,5 000 000 zł w ubiegłym roku. Sam zainteresowany zrezygnował też z mandatu radnego w dzielnicy Ursus. Wcześniej pożegnał się z Koalicją Obywatelską i z samym szpitalem. To też może nie wystarczyć, bo prokuratura wzięła go na celownik. Chodzi o rzekomy salonik VIP dla polityków obozu rządzącego, który miał zorganizować na SOR-ze.
6: Prawda Antyradia.
5: Stany Zjednoczone redukują swój udział w NATO. Teraz potwierdza to już sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Jednocześnie zaznacza, że inni sojusznicy zwiększają zaangażowanie, aby uzupełnić powstałą lukę. O decyzji Waszyngtonu Rutte mówił przed dzisiejszym spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Według agencji Reutera Amerykanie zmniejszają liczbę myśliwców, dronów, samolotów patrolowych oraz wycofują jedyny okręt podwodny z pociskami manewrującymi.
6: Prawda Antyradia.
5: Katowice są gotowe na żar, który ma się lać z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne, jest ich łącznie 21, jedna stoi na rynku.
7: Myślę, że jakieś opałty są bardzo potrzebne, bo zawsze jakieś orzeźwienie dają.
8: Będzie 32 stopnie, a nawet 34. Koniecznie trzeba się chłodzić.
7: Jak są, to korzystam, ale rzadko tutaj jestem w centrum, więc nie, ale jeżeli jestem, to jak najbardziej. Nawet jadąc na rowerze sobie przejadę przez taką kurtynkę.
9: I trochę ochłody.
7: Trochę ochłody, zdecydowanie.
10: No jest upał straszny, więc jak jest schłodzenie, to naprawdę się przyda.
5: Katowickie kurtyny wodne włączają się automatycznie, gdy temperatura przekracza 24 stopnie. To ma wpłynąć na oszczędność wody.
6: Prawda Antyradia.
5: A jak nie macie co robić w upał w wakacje, to możecie popracować za darmo. Wrocławska Ekostraż szuka wolontariuszy.
11: Nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów. Natomiast no, lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić.
5: Mówi Katarzyna Szakowska z wrocławskiej Ekostraży. Przed przystąpieniem do pracy ze zwierzętami trzeba przejść odpowiednie szkolenia. Sprawdzić można się również przy opiece nie tylko nad psami i kotami, ale także dzikimi zwierzętami. Pochmurno, ale bez opadów. W większości kraju na termometrach od 17 w Lęborku do 26 stopni w Legnicy. Znacznie cieplej już się dziś nie zrobi. W kolejnych dniach jak najbardziej. Jutro około 30 w większości kraju. Na południu pokropi, na zachodzie może grzmieć. W sobotę nawet do 34 stopni.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: zagrane cierpliwie na nową płytę. Dziwna wiosna, światła miasta.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Pięknie, nieprzewidywalnie. Lubimy takie utwory, nie tylko w Antyradiu. 10 minut po godzinie 14. Tomasz Kas, przywitam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. Mam nadzieję, że z dziwną wiosną pogadamy trochę o nowej płycie podczas Poland Rock Festiwalu, bo dziwna wiosna zagra na Poland Rock Festiwalu. Jeszcze będzie okazja, żeby do tego wracać nie raz i nie dwa. Teraz wracam do Iron Maiden, bo panowie nadal świętują swoje 50-lecie i koncertują po Europie, ale tak jak mówiłem, Bruce Dickinson wolałby coś innego. Przyznał pan Bruce, że jest pewna rzecz, która by go bardziej ucieszyła niż kolejna trasa. Udzielił ostatnio jednego z wywiadów, gdzie powiedział tak, cytuję: wolałbym nagrać kolejny album niż ruszyć w trasę. Gdybym miał wybierać, wolałbym raczej płytę. No ale Steve ma inne zdanie. Steve Harris oczywiście. Gdyby koncertował, ciągle by koncertował i koncertował. Aż pewnie umrze na scenie. Koncerty są fajne, ale to nic nowego. Ja lubię tworzyć nowe rzeczy. I jedno i drugie by się nowe przydało. I nowa płyta, i nowe koncerty. I może jakaś nowa oprawa. A może doczekamy się jednego i drugiego. Kto je?
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Teraz, jeżeli czekaliście na Ready to Go, zespołu Republika, no to się doczekaliście.

0: France, Doggy Dog w Lokomotywie Wanty Radio na 24 minuty po godzinie 14. A przede mną podwójne karnety na tegoroczny Teal Fest, imprezę Tila Lindemana w niemieckim Lipsku. Zadanie dla was: napiszcie koszmarnie rzewny wiersz o Lipsku. Napiszcie koszmarnie rzewny wiersz o Lipsku na kasprol@antyradio.pl. Taki wyciskacz łez. A ja się odwdzięczę karnetami na Teal Fest. Czekam.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

to się fajnie, można także z antyradiem pobujać, prawda? Virtual Insanity i Jamiroquai. Przeglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się przy 18 czerwca 77 roku, kiedy zespół Fleetwood Mac umieścił na szczycie amerykańskiej listy singli bardzo ważną piosenkę. Jedyny hit numer jeden tej grupy w Stanach Zjednoczonych. Autorka piosenki, Stevie Nicks, podobno skomponowała ją ponoć w kilka minut podczas sesji nagraniowej w studiu w Kalifornii. Utwór pojawił się później na udanym komercyjnie krążku Rumors. Płycie wydanej oczywiście w tym samym roku, czyli 77. A mowa o nagraniu Dreams. Patrzcie, wczoraj zaprezentowałem Queen, mówiąc o tym, że Freddie Mercury napisał ten utwór w wannie na krótko. A teraz kolejna ciekawostka. Stevie Nicks.

0: urok niezwykły. Prawie jak w Lipsku, prawda? Macie jeszcze chwilę na to, żeby napisać rzewny wiersz o Lipsku do mojego listonosza. kasprol@antyradio.pl. Czekam do 15. Po 15 wtapiam się w lekturę waszych maili, no i będę nagradzał karnetami na Tilfest, festiwal Tila Lindemana, który odbędzie się 3 i 4 lipca w Lipsku. A do 15 pozostało 6 minut. Za 6 minut sprawy najważniejsze, czyli prawda antyradia. Nie oddalajcie się.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Potencjalny zabójca z Białej Podlaskiej wpadł w ręce służb. Amerykanie zabrali głos w sprawie utworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Obowiązki zawodowe da się łączyć z domowymi. Wystarczy pracować zdalnie.
0: Prawda Antyradia.
9: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Wpadł potencjalny zabójca z Białej Podlaskiej. To 36-latek z gruzińskim paszportem i bogatą kartoteką. Jest głównym podejrzanym, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
9: Służby cały czas wyjaśniają wszystkie okoliczności morderstwa, dodaje minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
11: Bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany.
9: Jeszcze dziś zatrzymany ma usłyszeć zarzuty. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Ofiara to Rosjanin, artysta, który otwarcie krytykował Putina.
0: Prawda Antyradia.
9: Amerykanie są na tak w kwestii utworzenia stałej bazy wojsk, swoich wojsk w Polsce. Pozytywnie odnoszą się do tego pomysłu, mówi szef resortu obrony po spotkaniu z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że to była odpowiedź na list z końca maja, zgłaszający gotowość RP do utworzenia tu wspomnianej bazy.
0: Prawda Antyradia.
9: Rusza proces apelacyjny w głośnej sprawie postrzelenia kobiety w Rzeszowie. Chodzi o incydent sprzed 4 lat. Ofiara przyszła odebrać klucze do mieszkania od najemców, w którym wypowiedziała umowę, a ci próbowali ją zabić. Obaj oskarżeni odpowiadają właśnie za usiłowanie zabójstwa. W grudniu usłyszeli nieprawomocne wyroki 8 i 10 lat odsiadki. Prokurator chciał 13 i 15. Sprawcy byli poczytalni i trzeźwi w chwili zdarzenia.
12: Prawda Antyradia.
9: Dzień pracy z domu to dzień porządków.
13: W czasie pracy z domu kusi, żeby ogarnąć dom.
14: Sprząta, gotuje, pierze.
13: I to nie są wyjątki. Inko, Sylwia Maj.
15: Większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim.
13: Niektórzy wręcz czują przymus sprzątania.
15: Aż 30% osób uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie.
13: Joanna Obuchowska, Antyradio.
9: Prawie 3 minuty po 15. Pełna kultura, zapraszam. Jest zwiastun piątego Shreka po polsku. Co dziwne, nie wiadomo na razie, kto wystąpi w polskiej wersji językowej.
16: Wiesz, co to znaczy? Trzeba zrobić formę! Dawid Świcki! Wykuć pry! Dociąć Bebzon! No i ustary, brykamy na siłkę!
17: Sorry, ale jednak nie.
16: Czyli mówisz, że Shrek i osioł i podróż
17: nie,
16: pełna...
17: Nie, kończ!
9: W tytułową postać wcielał się wcześniej Zbigniew Zamachowski, ale to nie jego głos znalazł się w zapowiedzi. Osła na pewno zagra inny aktor, bo poprzednio w tej roli wystąpił nieżyjący już Jerzy Sztur. Tajemnicą pozostaje też sama fabuła, poza tym, że w zwiastunie mowa o wielkomiejskiej przygodzie. Premiera za mniej więcej rok. Austin Powers ma wrócić. Będzie czwarta część po ponad 20 latach, co ujawnił Mike Myers, jeden z głównych aktorów tej serii filmów. Na razie jednak nie ma żadnych szczegółów.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Pochmurno, ale bez opadów. W większości kraju na termometrach od 17 stopni w Lęborku do 26 w Legnicy. Znacznie cieplej raczej się dziś nie zrobi, ale w kolejnych dniach jak najbardziej. Jutro około 30 w większości kraju. Na południu pokropi, na zachodzie ma grzmieć, w sobotę nawet 34 stopnie.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: tego się słucha pięknie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Perfect Circle, wspominając to, co wydarzyło się ostatnio na warszawskim Torwarze i w oczekiwaniu na nową płytę. A propos, Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio. Powracam jeszcze do tematu Faith No More. Wczoraj mówiłem, że ziarno niepokoju pewne zostało zasiane. I dzisiaj się wyjaśniło. Grupa chce znowu koncertować. Po spekulacjach zespół na swoich mediach społecznościowych opublikował, przypomnę, tajemniczy post z datą 2027, ale wątpliwości rozwiał basista Bill Gould, który powiedział tak: zrobimy to, zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako dwudziestolatkowi i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, to nie będę mógł grać tych piosenek. Ale wszyscy doszliśmy do wniosku, że damy radę. I myślę, że możemy to robić jeszcze przez kilka lat. I że możemy to robić dobrze. Więc spróbujemy. No to my czekamy.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeżeli tylko coś będę wiedział na temat przylotu, przyjazdu grupy Faith No More do przepięknego kraju nad Wisłą, błyskawicznie was o tym poinformuję.

0: Join me w Rokomotywie w Antyradio. Ależ pięknie się zrobiło. A w mailach o Lipsku. Przybyłem tu glanem zastukać w twe dumne bruki. Wszak rok to wolność, hałas i wyższe nauki. Lecz miasto Bacha nie bierze jeńców, gdy ryczy gitara. Zamiast pod sceną stoję w kolejce jak jakaś fujara, napisał Jacek. Mój drogi, w kolejce możesz stać na przykład do muzeum Jana Sebastiana Bacha, które znajduje się oczywiście w Lipsku. Możesz stać też do archiwum Bacha. To jest takie światowe centrum badawcze zajmujące się dokumentacją w ogóle spuścizny całego rodu Bachów, także w Lipsku. Ale warto, jak będziesz w Lipsku, bo rozumiem, że będziesz, wejść do kościoła świętego Pan Tomasza, czyli słynnego Thomaskirche, bo tam znajduje się obecny grób Jana Sebastiana Bacha. No sporo tego jest. Fajnie, że wspomniałeś o Bachu, bo jak śpiewał świętej pamięci pan Zbigniew, wszystko się zaczyna od Bacha tak naprawdę. Jacku, drogi, szykuj się, bo 3-4 lipca spędzisz w Lipsku. Gratuluję.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornecki, zapraszam. No to ruszył Summer Punch Festival w Warszawie. To nowa impreza na festiwalowej mapie. Impreza nastawiona na cięższe brzmienia. Pierwszy koncert właśnie kończyć powinni Rain City Drive. Po nich jeszcze dziś m.in. P.O.D., Bury Tomorrow czy Bad Omens. Jutro zagrają Wargasm, Smash Into Pieces czy Three Days Grace. Wszystko to na dużym terenie letniej scenie progresji. Poza koncertami na miejscu strefa antyradia, strefa autografów, strefa karmienia i pojenia, a po więcej odsyłam na miejsce i do specjalnego programu antyradia, który rusza za pół godziny. RIP to nowy singiel Motionless in White. Zespół zapowiada nim album Decades, który ukaże się 17 lipca. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

the girl, no doubt. Jeszcze Kasia mi przypomniała o bardzo ważnej rocznicy. Dziś Dizzy Reed, właściwie Darren Arthur Reed, klawiszowiec Guns N' Roses, ma urodziny. Na świat przyszedł 18 czerwca 63 roku, więc dziś kończy 63 lata. Słusznie. Dzięki za informację. Gramy.

0: I tak oto przepięknie, ślicznie i klasycznie zamykamy dzisiejsze wydanie Rokomotywy w Antyradio w czwartek 18 czerwca, bowiem zbliża się 16. Za niespełna 6 minut. Za chwilę Prawda Antyradia, a po 16 przeniesiemy się do ogrodów Progresji Warszawskiej, gdzie trwa Summer Punch Festival. Prosto stamtąd. Para z głośników. O 16.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kurator oświaty w rękach CBA to echa afery korupcyjnej na Lubelszczyźnie. NATO będzie straszyć atomówkami. Zapadła decyzja. ZUS może przestać działać. Pracownicy zapowiadają protest.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Kurator oświaty z Lubelskiego w rękach CBA. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy organizacji przetargów. To kolejny wątek afery korupcyjnej. W tamtejszych urzędach na początku roku wpadło 7 osób, w tym wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierczak. Zatrzymany teraz kurator miał wejść w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu zorganizowania stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie, mówi Katarzyna Całów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
2: Prokurator zastosował wobec lubelskiego kuratora oświaty środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.
0: Kuratorowi grozi nawet 20 lat więzienia. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
1: Prawda Antyradia.
0: Zdolności do odstraszania nuklearnego mają być rozwijane w NATO. Mówi o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, który wziął udział w spotkaniu z ministrami obrony w Brukseli. To ma być odpowiedź na działania Rosji, która robi to samo.
1: Prawda Antyradia.
0: ZUS może przestać działać. Pracownicy rozważają strajk generalny w walce o podwyżki. Chcą zarabiać o 1200 zł więcej, a zakład proponuje im 220 zł. Jak mówi Danuta Łukasik ze Związku Zawodowego Niezależni, brak porozumienia może oznaczać ostateczność.
3: Strajk generalny polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Jesteśmy osobami kulturalnymi, wykształconymi i wiemy, co prawo nam pozwala.
0: Wśród postulatów są także uzupełnienie braków kadrowych, zmniejszenie obciążenia obowiązkami, poprawa warunków pracy oraz działania antymobbingowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały. Miasto Michał Mendala.
4: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę.
0: A dla ludzi ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Słonecznie na północnym zachodzie i południowym wschodzie, w pozostałej części kraju raczej pochmurno. Na termometrach w granicach 27 stopni, najcieplej w Legnicy, tymczasem w Elblągu niespełna 18. Jutro w okolicach 30 w całej Polsce, z wyjątkiem wybrzeża. Na południu może pokropić, na zachodzie ma grzmieć.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

0: Ante Radio na Summer Punch Festival.
1: Halo, dzień dobry, dzień dobry!
2: Jesteśmy, ale tu się dzieje! Dzień dobry, para zgłośników, Tomasz Ambrosz-Obertyn.
1: Sandra Hajduk-Popińska, jesteśmy w naszym polowym namiocie. Warunki są polowe, ale bojowe oczywiście. Jesteśmy jak zwykle w parze zgłośników do godziny 20. Będziemy bawić się z wami szampańsko.
2: Będziemy mieli gości. Słuchajcie, dzisiaj tutaj na Summer Punch plejada gwiazd, a u nas pojawią się m.in. Bill Murray czy Set It Off, ale to nie wszyscy, którzy zagoszczą w naszym namiocie Antyradia. I od razu przypominamy, słuchajcie, jeżeli zmierzacie tutaj, bo ten festiwal trwa aż 2 dni, to my jesteśmy tutaj i dzisiaj, i jutro, i możecie podbić, i możemy pogadać, możemy posłuchać muzyki razem.
1: Znajdziecie nas na pewno, umiejscowiliśmy się strategicznie nieopodal frytek, także jeśli tylko zgłodniejecie i będziecie głodni także kontaktu z nami, to zapraszamy. Bill Murray, czyli projekt, za którym stoi artysta Johnny Frank, gitarzysta i wokalista Atak. On powinien do naszego namiotu zawitać już niebawem, tak, i sobie za chwilę z nim porozmawiam.
2: Ja najbardziej czekam na P.O.D., oni dzisiaj będą trząść tą panczową sceną.
1: No dobrze, a teraz odpalamy w takim razie metę.

0: Ante Radio na Summer Punch Festival.
1: Tak, dokładnie jesteśmy w naszym polowym namiocie na Summer Punch. Para z głośników wciąż trwa. No i jest z nami nasz pierwszy gość, czyli Bill Murray.
2: Hi, Bill Murray. Nice to have you here.
3: Hello.
2: Wow, it's loud, huh? Bill Murray, we have to tell you the real thing. We just discovered your music not so long ago.
3: I'm so sorry.
2: Oh, we are sorry too. But we are really impressed because you're mixing your specific sense of humor with the heavy riffs and country sound sometimes. Do you find it your special strength?
3: I think I get bored easily, so I need to add a lot of different things in to keep it interesting for myself.
2: Uh-huh. And is it still interesting for you to do so?
3: I hope so, or else I'd have to stop doing it.
2: Let me translate it for our listeners. Zapytałam Bill Murray'ego, jak to jest łączyć jego specyficzne poczucie humoru z takim metalowym brzmieniem, a czasami trochę country brzmieniem. Powiedział, że chłopak szybko się nudzi, więc musi sobie urozmaicać życie.
4: Bill Murray, what is the most rewarding part of looking at the European crowd like this on Summer Punch Festival?
3: I love that I don't have to speak the same language for people to enjoy my music. Music is a universal language.
4: Yeah, definitely.
2: This is
4: your first
3: Circle Pits.
2: Oh, yes.
4: Circle pits
2: are mixing people together.
3: Yes.
2: Let me translate it again. Tomek zapytał o to naszego gościa, jak to jest grać na takich europejskich festiwalach, jakie to jest dla niego doświadczenie. Bill Murray twierdzi, że muzyka po prostu łączy ludzi, a najbardziej łączy ich mosh pit.
4: This is your first time we spoke about it. This is your first time in Poland, yes?
3: Yes, I love it.
4: Really, what is the
2: the most amazing thing in Poland for you?
3: It's nice and the people are kind.
2: Oh, that's nice.
3: They've
2: to
3: been
2: hear.
3: Nice to me.
2: So this is the most important for you, I guess. Very good. Bill Murray, one last question we have for you. What can we expect from your show today?
3: Just have fun. That's it.
2: That's a good advice.
4: No i tą myślą, żeby po prostu dobrze się bawić od Bill Murray'ego, niech to będzie puenta naszej rozmowy.
2: Dodajmy jeszcze, że Bill Murray powiedział, że Polacy są fantastyczni i bardzo mili dla niego. My lubimy, jak się nas tak głaszcze.
4: Oczywiście, że tak. Jesteśmy na Summer Punch Festival. Bądźcie z Antyradiem. Będziemy mieli dla was jeszcze mnóstwo relacji dzisiaj z tego wydarzenia. No a już za chwilę porcja najlepszego rocka na świecie.
5: Hi, this is Jack White.
6: Hello, this is Martin Muffley.
7: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
8: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
9: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000.

0: lepsze. Biedronka. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Linkin Park. Led Zeppelin. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Serid Off właśnie powinni zaczynać swój koncert na Summer Punch Festival. Zespół gra na Summer Stage. Na scenie Punch szykują się Catch Your Breath. Do sesji autografów szykują się natomiast Rain City Drive. Antyradio ze swoją strefą jest już oczywiście na miejscu. Możecie już zaglądać na letnią scenę progresji w Warszawie. Dickinson chce nagrać nową płytę Iron Maiden. Wokalista powiedział w jednym z wywiadów, że oczywiście lubi koncerty, ale to nic nowego, a on lubi tworzyć nowe rzeczy. Na przeszkodzie stoi Steve Harris, który nie mówi albumowi nie, ale jak twierdzi, musi nadejść czas. Jak to ujął Bruce Dickinson, Steve chce koncertować, aż pewnie umrze na scenie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
15: To był Rock News w Antyradiu. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Deșteptarea Radio na Summer Bunch Festival.
1: The Offspring, ale ostatnio dali czadu na Lost Generation Festivalu. Zresztą zagrali coś w rodzaju takiego sekretnego show. Nie wiem, czy wiesz, Tomek.
2: Nie.
1: Przed głównym show pojawili się jeszcze przed tak zwanym venue i tam zagrali dla fanów.
2: Zawsze bardzo czekamy na takie sytuacje. Mm-hmm. My dzisiaj jesteśmy na Summer Punch Festiwalu i niezmiennie zapraszamy Was do naszego namiotu, ale oprócz tego, że śledzimy, co dzieje się na festiwalu, patrzymy też, co dzieje się w kraju i na świecie. Teraz najnowsze wiadomości ze świata biznesu i przyszłości gatunku ludzkiego. Prometeusz, słuchaj, nowa firma Jeffa Bezosa weszła na rynek w listopadzie i już jest wyceniana na 40 miliardów dolarów.
1: No, co ciekawe, ma zaledwie 150 pracowników. Prometeusz pracuje nad koncepcją sztucznego inżyniera ogólnego. Ma to być system AI, który zastąpi ludzkich inżynierów. Algorytmy przejmą dużą część pracy związanej z projektowaniem nowych produktów.
2: No cóż, mityczny Prometeusz porzucił Korpo Olimp, żeby tknąć w ludzi duszę. A po latach na bezrobociu woli jednak owocowe czwartki.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Bezos rymuje się z Kronos. Przypadek? Nie sądzę. Aerosmith już teraz.

0: Ante Radio na Summer Punch Festival.
1: POD to jest zespół, który zawsze będzie kojarzył mi się z moją przyjaciółką Sandrą Hajduk-Popińską. Ten zespół dzisiaj jeszcze wystąpi na Summer Punch Festival.
2: Czekamy na POD, ale w tym oczekiwaniu nie pozostawiamy was bez informacji ze świata. Słuchajcie, na festiwalach wiele się dzieje. Brytyjska policja bada nietypowy incydent podczas tegorocznego Download Festival tuż przed koncertem zespołu Guns N' Roses. Pan miała uprawiać miłość w przeszklonej gondoli diabelskiego młynu na oczach tysięcy festiwalowiczów. No wiadomo, nagrania trafiły do internetu, no i teraz funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość gagatków i tak sobie myślę, Tomek, wiesz, że organizatorzy zapowiadali wprawdzie mocne wrażenia, ale chyba nie aż tak panoramiczne.
1: Zobaczymy, co dzisiaj będzie działo się na festiwalu. Dołączajcie, jeśli macie taką możliwość, dołączajcie również do naszej strefy antyradiowej. Jesteśmy tutaj dla was. Z przyjemnością spotkamy się, zbijemy razem piątkę. Mamy też merch antyradia do rozdania. No a już za chwilę prawda antyradia.
0: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Anti Radio. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Rachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
5: Piotrusz, powiedz I love you.
6: I love you.
5: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

0: Vias de Rocav, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest decyzja w sprawie zarządu Szpitala Południowego. W tle afera z lekarzem milionerem. Przy sprawie węży już prokuratura i czeka na dokumenty. Akt oskarżenia za zwiezienie do Polski 3000 ton śmieci.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany na wniosek prezydenta Warszawy. Tłem sprawy jest afera z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, czyli pracę straciła partyjna koleżanka Rafała Trzaskowskiego, Anna Łukasik. Była prezeską, a w czasach poprzednich rządów PO-PSL wiceministrem zdrowia. Zwolnili ją też koledzy z partii, bo w Radzie Nadzorczej zasiada m.in. Robert Kępa z Koalicji Obywatelskiej, czy powiązana z nią Aldona Machnowska-Góra. Co dokładnie się tam działo, ma pokazać raport NIK. W przyszłym miesiącu mają być wyniki kontroli.
0: Prawda Antyradia.
1: Prokuratura też chce ustalić, co się tam wyprawiało i czeka na dokumenty ze Szpitala Południowego. Chodzi o funkcjonowanie SOR-u i pracę młodego lekarza milionera. Chcemy u źródła zweryfikować doniesienia, czy niektóre osoby były przyjmowane na SOR poza kolejnością, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Są dwie zainicjowane sprawy. Jedna dotyczy kwestii finansowych, druga dotyczy ewentualnej kwestii narażenia na niebezpieczeństwo pacjentów z SOR-u.
1: Jak mówiliśmy wcześniej, wprawdzie Antyradia, antybohater tej opowieści oddał część zarobionych pieniędzy. Stołeczny ratusz mówi o 500 tysiącach złotych. Dawid Kasprzyk przytulił jednak w rok ponad 1,5 miliona złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Z ziemi włoskiej do Polski 3000 ton śmieci przewiózł obywatel tego pierwszego kraju. Prezes małopolskiej spółki ma teraz trafić za kraty. Akt oskarżenia w jego sprawie jest gotowy. Firma z kilku krajów zwoziła do nas zużyte gaśnice. Proceder trwał ponad 1,5 roku. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Korzystanie ze starej apki może doprowadzić do nieprzyjemności. M Kraków zastąpi kartę krakowską od 10 sierpnia, mówi Daniel Wiśniowski z Urzędu Miasta.
3: W momencie, kiedy ktoś wejdzie do tramwaju i będzie kontrola i ma tam bilet kupiony okresowy, no to będzie problem, dlatego konsekwentnie komunikujemy, żeby tą aplikację M Kraków ściągnąć, zalogować się kartą krakowską.
1: Zapisane na karcie krakowskiej zniżki i bilety zachowują ważność. Zmienia się tylko sama aplikacja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Słonecznie na północnym zachodzie i południowym wschodzie, w pozostałej części kraju raczej pochmurno. Na termometrach w granicach 27 stopni najcieplej w Legnicy, tymczasem w Elblągu niespełna 18. Jutro w okolicach 30 w całej Polsce z wyjątkiem wybrzeża. Na południu może pokropić, na zachodzie ma grzmieć.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: Jeżeli coś miałoby być takim wehikułem czasu, o którym śpiewał Rysiek Riedel, no to ten kawałek Stonesów i w ogóle Stonesi są dla mnie właśnie takim wehikułem. Jesteśmy dzisiaj z parą zgłośników na Summer Punch Festivalu w Warszawie, ale nie spuszczamy oka z tego, co dzieje się w całej Polsce.
2: Nie spuszczamy, nie. A teraz łamiące wiadomości z Wielkopolski. Głos Wielkopolski ujawnia wyniki zakrojonego na szeroką skalę śledztwa. Do tej pralni w Poznaniu trafił brudny garnitur Jacka Jaśkowiaka. Czy udało się go wyczyścić?
1: Udało nam się dotrzeć do pralni na poznańskich Jeżycach, która odpowiada za wyczyszczenie garnituru prezydenta Poznania. Najważniejsza informacja jest taka, że plamy po składnikach tortu zostały usunięte, czytamy.
2: Chodzi o sytuację sprzed 2 dni, kiedy to głowa Poznania została zaatakowana przez grupę aktywistów anarchistycznych i lokatorskich.
1: No, z okazji zakończenia tak ważnego śledztwa dotyczącego konfekcji jednego z włodarzy, ratusz postanowił zorganizować piknik sportowy na terenie portu Poznań-Ławica. Uroczystości będą odbywać się pod hasłem Tenis w porcie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No a co się tyczy wspomnianych składników tortu, to umówmy się. Akcja rozgrywa się w Poznaniu, także tort był oczywiście z ziemniaka.
2: Wiadomo.
1: No, dobrze kochani, wracamy do najlepszego roka na świecie.

0: Ponte Radio na Summer Punch Festival.
1: Zdecydowanie łatwiej radzić sobie z tym wszystkim, co dzieje się wokół, z naszym uniwersum obłędu, jeśli w głośnikach i z aplikacji Antyradia leci do was Iron Maiden. Para z głośników, jesteśmy na Summer Punch Festiwalu.
2: I świetnie się tutaj bawimy. No właśnie, my dzisiaj o festiwalach sobie troszeczkę z wami rozmawiamy. Wcześniej było o uprawianiu miłości w gondoli na diabelskim młynie, a teraz będzie o tym, że na festiwalach muzycznych kreatywność publiczności czasem wymyka się spod kontroli. Podczas jednego z festiwali w Wielkiej Brytanii, coś tam z tymi Brytyjczykami co jest na rzeczy, niezadowolony tłum wrzucił na scenę wózek inwalidzki podczas występu pewnego popularnego zespołu popowego, a z kolei na amerykańskim Bonnaroo grupa uczestników przebranych za, uważaj, zielonych kosmitów spacerowała po terenie imprezy, próbując rekrutować ludzi do pozorowanych porwań przez UFO. No, ale to jest dowód na to, że na festiwalu nigdy nie wiadomo, czy spotkasz gwiazdę rocka, czy kosmitę.
1: No tak, każdy ma prawo krzewić swoją wiarę, może byli to pastafarianie. Zobaczymy, do jakiej wiary namawiać będą was tutaj. Główna wiara króluje oczywiście najlepszy rok na świecie. Już za chwilę będziemy grać go wam na antenie Antyradia, także nie oddalajcie się nigdzie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja Nie Hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie.

0: Z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Łapcie oddech, bo Catch Your Breath powoli będą kończyć koncert na Punch Stage, a do występu na Summer Stage szykują się POD. To właśnie pierwszy dzień Summer Punch Festival na letniej scenie progresji w Warszawie. Na terenie imprezy jest też strefa Antyradia, z której nadajemy specjalny program na żywo. Zaglądajcie. A jeśli chodzi o granie na żywo, wraca wątek Faith No More. Po tym jak zespół wrzucił do sieci zdjęcie koncertowego tłumu ze swoim logo i napisem 2027, o sprawę zapytany został basista grupy. Czy to zapowiedź koncertów? Bill Gold mówi: tak, zrobimy to, zagramy. Doszliśmy do wniosku, że damy radę. Na szczegóły trzeba czekać. Kolejne Rock Newsy jutro.
5: To był Rock News w Antyradiu. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio na Summer Bunch Festival.
1: No, powiem wam tak, Red Hot Chili Peppers to jest mały pikuś w porównaniu do tego, co się dzieje tutaj.
2: Mały.
1: Mam na myśli brzmienie, no to było takie wyciszające, a teraz za chwilę na scenie Summer Punch POD, a później Baby Metal, a jeszcze później Bad Omens, na którym mam wrażenie bardzo wiele osób tutaj przyjechało, także prawdziwe dzielnięcie
2: tak
1: dzisiaj.
2: To, ale to, że jesteśmy na festiwalu, wcale nie oznacza, że nie możemy się z wami kontaktować. Przeciwnie, piszcie do nas na paramaupa.antyradio.pl. Dzisiaj rozmawiamy sobie troszkę o festiwalach, więc jeśli macie jakieś odjechane, zwariowane...
1: Spadki, sytuacje niespodziewane, przygody, romanse, ekscesy w gondolach.
2: Uprawialiście gdzieś miłość, napiszcie nam o tym.
1: Tak.
2: Bardzo lubimy o tym słuchać.
1: paramaupa.antyradio.pl.
2: Oczywiście, że tak. A najlepszą, najciekawszą historię możemy nawet nagrodzić merchem Antyradia. A co nam szkodzi, prawda, obiecać?
1: Prawda, zwłaszcza, że jesteśmy teraz poza studiem.
2: Także jesteśmy...
1: Więc w ciemno wam obiecujemy, że na pewno coś się znajdzie.
2: Witek napisał. Dzień dobry, chciałem bardzo wam podziękować za miłą rozmowę przed koncertem Foo Fighters, ale chciałem też przeprosić za to, że nie ma mnie z wami na festiwalu, ale nie ma mnie dlatego, że już wyjechałem z Warszawy. Witku, przyjmujemy to usprawiedliwienie, także możesz potem się do kadry zgłosić z podpisanym usprawiedliwieniem. A my już teraz odpalamy YouTube.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: No, już są na scenie POD i my to tutaj słyszymy z Tomkiem w naszym studio plenerowym bardzo, bardzo dobrze, ale dzisiaj to nie jedyny dzień, kiedy bawimy się na Summer Punch Festival, bo jutro też tutaj będziemy i mamy nadzieję, że będziecie tutaj wy, a ci z was, którzy na festiwal przyjechać nie mogli, mamy nadzieję, że będą nas słuchali dziś do 20, jutro od 16.
2: O i specjalnie dla was mamy dzisiaj jeszcze zaplanowane rozmowy z Catch Your Breath czy Set It Off. Dzisiaj w związku z tym, że jesteśmy w plenerowym studiu, nie będzie konkursu Ostatni Będą Pierwszymi. Nie będzie Sandro Coelho, ale spokojnie, te stałe punkty programu na pewno jeszcze powrócą do pary z głośników. Natomiast cały czas możecie do nas pisać na paramaupaantyradio.pl
1: i dzielić się historiami z festiwali, takimi najbardziej pojechanymi, może nawet niebezpiecznymi albo zabawnymi. Te, które nas najbardziej poruszą, zostaną nagrodzone czym, Tomeczku?
2: Takim naszym sztormiakiem, ponczo antyradiowym, merchem, którego nie kupicie w żadnym sklepie. Z błyskawicą na plecach takie poncho idealnie sprawdza się na festiwalu, więc...
1: Na protest też można pójść.
2: Oczywiście. paramaupaantyradio.pl. Najlepszą historię nagrodzimy naszym mercem. A już za chwilę Prawda Antyradia.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Bezprecedensowa może się okazać sprawa egzekucji w Białej Podlaskiej, mówi premier. Jest zielone światło Pentagonu dla stałej bazy wojsk USA w Polsce. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci wprowadziły Zjednoczone Emiraty Arabskie.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Sprawa jest traktowana bardzo poważnie. To byłby pierwszy taki przypadek w Polsce, gdyby potwierdziła się hipoteza, że zabójstwa dokonano na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Tak mówi premier w sprawie zabójstwa Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej. Tymczasem wiceszef polskiej dyplomacji raczej mało dyplomatycznie wskazuje palcem sprawców i mówi, że to ruska robota. Mieliśmy już przypadki, kiedy rosyjski wywiad wojskowy doprowadzał do śmierci swoich obywateli w Niemczech i Hiszpanii, czy dokonywał podpaleń w Polsce, na przykład Halima Rewilska. Mówi Władysław Teofil Bartoszewski.
13: W związku z tym to nie jest żadna nowość. I my się do tego wszyscy w Unii Europejskiej, w NATO przygotowujemy, jak z tym walczyć. My jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją. To jest ewidentne. Każdy człowiek, który jest opozycjonistą i krytykuje władze rosyjskie, musi się spodziewać, że może zostać zaatakowany. No.
12: Zastrzelony w poniedziałek Rosjanin był znany ze swojej działalności artystycznej, w której krytykował Władimira Putina. Potencjalny sprawca został dziś zatrzymany.
0: Prawda antyradia.
12: Departament Wojny USA jest otwarty na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, mówi minister obrony, ale to wcale nie oznacza, że taka baza faktycznie powstanie, bo jak dodaje Władysław Koźniak-Kamysz, ostateczna decyzja będzie uzależniona od szczegółów porozumienia. Konkretów jeszcze nie ma.
0: Prawda antyradia.
12: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci wprowadziły Zjednoczone Emiraty Arabskie. To pierwszy kraj Bliskiego Wschodu z takimi przepisami. Chodzi o osoby do 15 lat. Odpowiedzialność za weryfikację wieku spada na platformy. Mają rok na dostosowanie się do przepisów.
0: Prawda antyradia.
12: Lato w mieście wcale nie musi być nudne. Katowice przygotowały dla dzieciaków i młodzieży różne zajęcia, półkolonie, warsztaty czy wydarzenia sportowe. W akcję zaangażowanych jest ponad 40 szkół. Miasto Sandra Hajduk.
14: To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie.
12: Ciekawe propozycje na czas wakacji mają też katowickie kluby sportowe i instytucje kultury. Prawie 3 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Co by się stało, gdyby światem zaczęła rządzić sztuczna inteligencja? Na to pytanie ma odpowiadać film Hotspot. To będzie polsko-grecka produkcja w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Dystrybucja ma być międzynarodowa, więc jest szansa, że film zobaczą widzowie nie tylko z tych dwóch krajów. Potwierdzone zostały już seanse m.in. w USA. Tam premiera pod koniec sierpnia. Daty debiutu w Polsce jeszcze nie ma. Kolejny rekord na koncie Odysei, która zadebiutuje dopiero za miesiąc. W dobę sprzedało się prawie 30 tysięcy biletów do londyńskiego IMAX-a. To największe tego typu kino w Wielkiej Brytanii i najlepszy wynik w jego historii. Wcześniej 4 pokazy premierowego weekendu sprzedały się w godzinę, a to było na rok przed seansem. To są wyniki lepsze niż te, jakie wykręciła ostatnio Duna czy Oppenheimer.
0: Sponsorem programu są militaria.pl.
12: Słonecznie głównie na północnym zachodzie, w pozostałej części kraju pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach w granicach 27 stopni, najcieplej w Zielonej Górze. Jutro upał w prawie całym kraju w okolicach 30 stopni, z wyjątkiem północy Polski. W sobotę prawie 35, na zachodzie niewykluczone burze. W niedzielę podobna aura.
0: Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Ante Radio na Summer Punch Festival.
1: To jest nowy numer od Foo Fighters, który gramy wam z wielką przyjemnością. Foo Fighters zresztą całkiem niedawno grali na Narodowym. My tam z Tomaszem byliśmy, miód piliśmy.
2: Owszem, tańczyliśmy pogo, obserwowaliśmy, jak radzą sobie, jak radzi sobie młoda krew podczas tego tańca.
1: Pytamy was dzisiaj o wasze koncertowe przygody, takie, które zostały wam w głowie, bo chcemy was nagrodzić merchem Antyradia. No i piszecie do nas na paramaupa@antyradio.pl. Na przykład Arek napisał: 17 lat temu AC/DC miał koncert w O2 Arenie w Pradze. Z uwagi na planowany termin porodu mojej pierworodnej córki odpuściłem, ale w radio był konkurs, to był znak.
2: Próbowałem każdego dnia. W piątek mój przyjaciel się dodzwonił i wygrał bilety. Termin koncertu 17 marca, termin porodu 20 marca. Dodam, że mieszkam w Szczecinie, przepraszam, położyłem żonę do łóżka i pojechałem do Wrocławia pociągiem, gdzie spędziłem swoje 4 najdłuższe godziny w życiu, gdyż umowa z żoną stanowiła, że jeśli poród się zacznie przed odjazdem autokaru do Pragi, to wracam. Zosia przyszła na świat w pierwszy dzień wiosny, a my z żoną nadal jesteśmy małżeństwem. I tu głosem Bartosza Walaszka. Warto było.
1: Gratulujemy i Zosi, i koncertu, i fajnie, że podzieliłeś się z nami tą historią. Zobaczymy, jakie jeszcze macie dla nas inne koncertowe przygody. Piszcie na paramaupa@antyradio.pl.
2: Hit the Road Jack już teraz gra w Antyradiu, a my mamy do rozdania merch w postaci sztormiaka poncho z błyskawicą na plecach. Także śmiało piszcie.

0: Hity Radio na Summer Punch Festival.
1: Nie ma żadnych samotnych dni, nie ma żadnych smutków, żadnych płaczy, kiedy leci z głośników i aplikacji Antyradia najlepszy rok na świecie. My dzisiaj jesteśmy na Summer Punch Festiwalu, ale również patrzymy, co dzieje się na świecie. Władze miejscowości Villa Simus, słuchajcie, na Sardynii, wprowadziły na jednej ze swoich plaż całkowity zakaz parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych utensyliów do ochrony przed słońcem dla osób w wieku 10-65 lat. Czytam, nie, zakaz ma wynikać z potrzeby chronienia plaży przed dewastacją. Władze wprowadziły też opłatę w wysokości 10 euro za samo wejście na Punta Molentis. Plażowicze skarżą się, że muszą teraz chodzić nad morze z dziadkami albo wypożyczyć dziecko, aby uniknąć udaru. No cóż, gdyby w Polsce ktoś zakazał parawanów, uznałbym, że bąbelki. To chyba uderzyły mu do głowy. Dobrze, kochani, już za chwilę przeniesiemy się do Warszawy wspólnie z zespołem Tilaw, także nie oddalajcie się nigdzie.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami.

0: oferuje elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio na Summer Bunch Festival.
1: Nie spać, zwiedzać, cały czas gramy najlepszego rocka na świecie. To Wake Up Calling przed chwilą w parze z głośników, a wiwisekcja festiwali trwa i trwa mać. Dzisiaj obserwujemy bacznie, co dzieje się tutaj na Summer Punch Festiwalu. Rozmawiamy z wami, bardzo się z tego cieszymy, czytamy wasze maile, no i przyglądamy się również festiwalom na świecie.
2: Na Summer Punch Festiwalu wszystko idzie bardzo płynnie, nie to co na Woodstocku 99. Nie wiem, czy pamiętacie takie przedsięwzięcie, ono miało nawiązywać do idei pokoju i wolności słynnego Woodstocku z 69, no ale coś poszło nie tak i tam ten festiwal przeszedł do historii głównie z powodu kontrowersji. Imprezie towarzyszyły skargi, słuchajcie, nie tylko na wysokie ceny wody i żywności, ale przede wszystkim na niewystarczające zabezpieczenia, a w ostatnią noc doszło niestety do zamieszek, podpaleń, aktów wandalizmu. Zresztą tam wiele różnych nieciekawych historii wokół tego Woodstocku 99 się zadziało. No i niestety duch oryginalnego Woodstocku nie przetrwał, chociaż my w sercu mamy go zawsze.
1: Absolutnie.
2: I polecamy nasz Poland Rock Festival, który kiedyś był też nazywany Woodstockiem, który niesie tego ducha i nieść będzie, mamy nadzieję, do końca świata i jeden dzień dłużej.
1: A już za chwilę Sitter i Week.

0: Antyradio na Summer Punch Festival.
1: Dekalce w parze z głośników w Antyradiu. Jesteśmy z wami do godziny 20, a wy jesteście z nami wyjątkowo. To jest rzadka okazja w życiu radiowca, kiedy można spotkać się face to face ze swoją słuchalnością i to są spotkania przemiłe. Naprawdę jest to dla nas dzika rozkosz porozmawiać z wami, wymienić się z wami merchem Antyradia, no i słuchać waszych festiwalowych historii.
2: Ten pan, z którym przed chwilą się spotkaliście muzycznie, to oczywiście Ian Astbury, ale my za chwilę w naszym Antyradiu studio na festiwalu spotkamy się z zespołem Catch Your Breath, zespołem pochodzącym z Austin w Teksasie. Oni tutaj na Summer Punch grają, no i my z nimi pogadamy.
1: Tak jest.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dolerła, bo niskie ceny ma.
10: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
17: Antyradio.

Antyradio na Summer Punch Festival. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Hit Radio na Summer Bunch Festival.
1: Royal Blood za nami, jak my lubimy ten kawałek grać z Tomaszkiem. Jesteśmy na Summer Punch Festivalu i tutaj bardzo wiele się dzieje, ale wszyscy, mam wrażenie, a przynajmniej większość zgromadzonych osób czeka na dwa zespoły, na Baby Metal i na Bad Omens. I co chwilę spotykamy ludzi z kolorowymi włosami, gotowych na to, żeby przeżyć te ekstatyczne muzyczne doświadczenia.
2: A jeśli chodzi o wasze ekstatyczne muzyczne doświadczenia, to zachęcamy was, żebyście pisali nam na paramaupa@antyradio.pl o swoich największych koncertowych wpadkach i tym podobnych historiach. Najlepsze historie nagrodzimy merchem Antyradia. No a teraz łamiąca wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki.
1: Pokłócili się przy straganie. Mężczyzna nagle wyciągnął pistolet i zaczął strzelać, czytamy.
2: No cóż, ceny truskawek faktycznie mogą doprowadzić do ostateczności. Już za chwilę kolejna porcja najlepszego rocka na świecie.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio na Summer Bunch Festival.
1: Jesteśmy cały czas, para z głośników wciąż bucha, ale już powolutku będziemy się odmeldowywać.
2: No niestety, ale to tylko na krótką chwilę, bo wracamy na Summer Punch jutro. Jutro też będziemy tutaj od 16.
1: No i będzie oczywiście masa fantastycznych rozmów, takie jak te, które mieliśmy przyjemność prowadzić dzisiaj, między innymi przed chwilą zespołem Set It Off.
2: Fajne chłopaki.
1: Bardzo fajne, młode chłopaki. Dzisiaj pytaliśmy was również o to, jakie były wasze najbardziej odjechane, hardkorowe przygody związane z festiwalami. No i zwycięzcą okazał się Arek. Arek, którego historię już przytaczaliśmy, no ale teraz, żeby stało się zadość konkursowi, to jeszcze raz pokrótce. 17 lat temu AC/DC miało koncert na O2 Arenie w Pradze. Z uwagi na planowany termin porodu mojej pierworodnej córki odpuściłem, ale w radiu był konkurs, to był znak. No, historia skończyła się tak, że i córka przyszła szczęśliwie cała i zdrowa na świat, i chłopak również pojechał na koncert. Co się śmiejesz, Sandra? Takie życie! To
2: nie,
1: jest
2: nam się, Arek, twoja historia bardzo podobała, ale podobały nam się też historie Rajmunda, Moniki, Dawida. Bardzo fajnie, że do nas pisaliście. I jutro też pewnie jakieś konkursiwo się znajdzie.
1: Ale oczywiście, że tak. No nie mamy możliwości tutaj technicznie łączyć się z wami telefonicznie, ale nasz mail paramaupaantyradio.pl jest cały czas do waszej dyspozycji. My z Sandrą pójdziemy sobie posłuchać kapel, które jeszcze dzisiaj będą występować na Summer Punch Festival, a po nas po 20 kolejne notowanie Turbotopu, na które zaprasza Piotr Frank Marciniak.
2: Nieustająco. Piotrek już grzeje swoje krzesło i szykuje się do tego, żeby wam ten Turbotop, kolejne notowanie Turbotopu zaprezentować. Później Makak, a później to już kolejny dzień i Desperanos zaczną z wami poranek jutro w piąteczek.
1: Trzymajcie się, buziaczki, pa pa.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
4: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20. Odpalamy Turbo Top. Dziś notowanie 2764 i już mamy co? Czwartek. Proszę Państwa, zakończył się meczyk. Przed chwileczką Czesi na remis z RPA. Dali sobie porażę i tak to się skończyło. O 21.00 grupa B, Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. Wieczorową porą o północy Kanada, Katar. A o 3:00 nad ranem dla tych wszystkich, którzy mają kłopoty ze snem, Meksyk z Koreańczykami z południa. A tymczasem na Turbotopie na miejscu 20. Kapela z Mongolii wpada na Turbotop The Who z utworem Lost Soul. I to jest ta jedyna nowość podczas notowania 2764. I tak też zaczynamy.

0: Kubiak, 1996, 19 na Turbotopie po raz drugi. Dziś delikatny obrót w górę z 20 na 19. 7 minut po 8 wieczorem Turbotopik. Oprócz tej jednej nowości, która już za nami, grupy The Who, Lost Soul, mamy 9 numerów w niebie, 9 w piekle i jeden as bez gazu. Proszę Państwa, za chwilę prosto z mojej patery zaatakuję Wasze głośniki. Kapela ze Stanów Zjednoczonych, z Atlanty. 27 lat na muzycznym rynku. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem ich w propozycjach, a więc prawdopodobnie to chyba absolutna premiera. Mastodon, Your Ghost Again. I oni właśnie chcą trafić na Turbo Top.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Dziś Ziembul dostaje 4 obroty do piekła. Trochę się zepsuł, ale dalej działa. Bo to czy jest przecież produkt z temu, nie daj Boże. 16 minut po 8 wieczorem, coraz bliżej do drugiego meczyku. Przypominam, o 21:00 Szwajcarzy kontra Bośnia i Hercegowina. Proszę Państwa, a tymczasem u nas tu w Turbotopiczku miejsce 17 już jest przygotowane. Pancio nazywa się Back, Right Long Song. Taki spokojny kawałek w sam raz o tej porze, myślę, że Wam zrobi bardzo dobrze. To taki plaster na duszę. Nie wszyscy być może mieli dziś wspaniały dzień i to jest właśnie ten numer, który Wam to wyprostuje.
1: 17.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Muse, Cryogen, to jest 15 na Turbo Topie. Cały czas są w formie, ale teraz dostają trójkę w plecy. 23 raz w zestawieniu, najdłużej działająca obecnie kapela na liście, ale 6 razy zgarnęli i złoto. Prawdziwe asy. 20:34, notowanie 2764. Przesuwamy się i za chwileczkę kapela Lyre. Orchard to jest kawałek, który dziś jest na miejscu 14. No i jak tam? Było słabo, było krucho, już myślałem, że wypadną, ale patrzę. Po raz kolejny awans, dziś dwa obroty do nieba i Lyra się przesuwa. Widocznie ta machineria, którą operują, te dźwięki, ten wokal, to wszystko sprawia, że wy to lubicie. 14.

Yeah. I Cruz Beckham to jest koleś, który dziś melduje się na miejscu 13 i czwórka doszatana na kolana. Trudno, co robić? 20:41, proszę Państwa, coraz bliżej do tego meczyku. W studio widzę, że trwają analizy. Lubię oglądać te analizy. Cały czas jest analiza, analizy. Co wyjdzie z analizy? Jest natychmiast analizowane, żeby było wiadomo, że jest analiza na bieżąco. Czyste szaleństwo. Jędrzej Wizej-Nosowska, bez oka miś, zupełnie inny muzyczny klimacik, za chwileczkę wjedzie. Dziś po raz 10 na Turbotopie. No i dalej w tej drugiej dyszce. Jeszcze dodatkowo w bonusie jeden do piekła. 12.

0: is coming to save you i Gurriers. 11 na Turbo Topie. 4 obroty do nieba. Bardzo szybko zdobyli teren, bo dziś po raz czwarty w zestawieniu. Za 11 minut 21. Proszę Państwa, The Who Lost Soul. To jest ta jedyna nowość. Kuba, Kubiak, Ziembul, Beck, Winona Fighter, Muse, Lyre, Cruz Beckham, Jędrzej Wiza i Gurriers. Tak to wyglądało w dużym skrócie. No i co? Za chwileczkę wskoczy meczyk. Ja już kawkę piłem, to drugiej nie będę. Nie dam rady wybić jeszcze jednej kawy, bo jakbym strzelił jeszcze jedną kawę, to prawdopodobnie zasnąłbym w okolicach listopada. Afghan Weeks, Jungle Law. Za chwileczkę na antenie Antyradia i ten numer umili łatwy. Czwartkowy wieczór. 2 minutki 53 sekundy rokowego miodu. Sia. O 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hello, this is Moleskine.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: Come and get your love, come and get your love! I 21 na liczniku i turbotopik leci na rubieże Saturna. Notowanie 2764, czwartkowy wieczór, 18 dzień czerwca. I właśnie grają Szwajcaria kontra Bośnia i Hercegowina. Zobaczymy, kto tu będzie zwycięzcą, a może podzielą się punktami. Tego w tym momencie nie wie nikt, jakie plany ma los. Proszę Państwa, miejsce 10. Dziś zdobywa kapela, którą zagramy oficjalnie po raz drugi w zestawieniu. Wjechali z drzwiami, z futryną i jeszcze nawet zerwali odrobinę tapety obok. A, i popsuli kontakt. A Perfect Circle, Starless. Dziś aż 8 obrotów do Archanioła Gabriela prosto w ramiona.

0: Celebrino miejscu 8 dziś, są na 9, ale cały czas pierwsze dziesiątce, nikt tego nie puści w twoim radio i kapela Insect. Chyba największe zaskoczenie na turbotopie, ale zasłużyli na to i widać, że numer was kręci ich tym bardziej. Proszę państwa, Szwajcarzy z Bośnią i Hercegowiną 0-0, 9 minut za nami. Teraz dorzucił, ale nic z tego nie wyszło. Jak to mówię, tak to ja bym kopnął w kroksie. No dobrze, to co? Teraz wypadałoby zerknąć do czarodziejskiej patery. I faktycznie wszystko się zgadza. Bardzo znany już zespół, ugruntowana pozycja na świecie, koncerty, wywiady, zdjęcia, flesze, Instagramy i inne bajery. Greta Van Fleet, play your games.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Purple Boy i Deep Purple. To jest ósemka na Turbo Topie. Dziś aż 5 obrotów do piekła, ale dzwon przyjmują Purple. No i co możemy z tym zrobić? Tylko weź na antyradio.pl, zakładka Turbo Topi, podać im tlen. 21:16, ależ ten mecz ocieka nudą. Nic tu się specjalnego nie dzieje. No mieli Szwajcarzy swoją szansę, pięknie podał wzdłuż bramki, a inny szwajcarski piłkarz, włączyła mu się brazylijska sztuczka w pięcie, ale nie trafił w piłkę i nic z tego nie wyszło. The Howlers, Viper, siódemeczka na Turbo Topie. Czy tu są jakieś dobre newsy? Nic z tych rzeczy. 13 raz w zestawieniu i dwójka do piekła.
1: 7.

cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic cheating?

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

The Warning, Eagle, piątka na turbotopie i 5 obrotów w górę po raz czwarty w zestawieniu. Ależ walczą o podium, ależ mają ochotę na psotę, a może i o coś więcej niż tylko podium. Może już gdzieś tam w głowie tli się myśl o złocie. 21:34, ależ ten mecz jest nudny. Szwajcaria, Bośnia-Hercegowina 0-0. No niby kopią te piłki, chociaż teraz Przedar się lewym skrzydłem, nie. Ojej, ale ja jak się zerwałem. Niepotrzebnie. Culture Wars, Typical Ways. Uwielbiam ten kawałek od samego początku, kibicuję im, a dziś jak? Czwóreczka na liczniku, piąty raz w zestawieniu i proszę bardzo, wam też się chyba podoba, bo daliście mu 2 obroty w górę, a to dobry prognostyk przed piątkowym turbotopem. Culture Wars. 4.

Weiler Grohl, Back in the Cake. To jest numer, który dziś wjechał jako kolejna propozycja do Turbo Topu. Proszę Państwa, gdyby ktoś był zainteresowany, to mam płytkę na CD Weiler Grohl Be Sweet to Me i jest do wyjęcia na Turbo Topie. Proszę się do mnie odezwać mailiczkiem najlepiej, turbotop@radio.pl, imię, nazwisko i oczywiście dane do wysyłki, a ja wam puszczę to znienacka. No i bardzo dobrze, o to chodzi w tej zabawie. Gdybym tak stał i oglądał ten mecz, to z nudów zapuściłbym korzenie, dlatego usiadłem, bo jestem sztywny ze zdumienia, jakaż jest nuda w tym spotkaniu. Social Distortion, The Way Things Were, to jest trójka na Turbo Topie, notowanie 2764 i oni też mają poważne plany. Wczoraj było srebro, dziś jest brąz, do kompletu brakuje tylko złota. Czy to się wypełni w piątek? 3, 2, 1.

Świetny numer. Nothing But Thieves Evolution. 8 raz w zestawieniu. 2 w górę, 2 złota na koncie i zobaczymy, co wydarzy się jutro. 21:50 sędzia zakończył ten meczek tragiczny, jak na razie pierwsza połowa Szwajcaria, Bośnia kontra Hercegowina i nadal 0-0. Nuda. Nuda. Proszę Państwa, o godzinie 22:00 objawi się człowiek, którego się absolutnie nie spodziewacie. A kto to będzie? Zostańcie przy radioodbiorniczkach. Życie pisze takie niesamowite scenariusze, że klękajcie narody. To wszystko przed Wami. Foo Fighters, Window, numer 1 na turbotopie. Bez gazu. I drugie złoto, cyk, wpada do reklamóweczki grupy Foo Fighters. Życzę Państwu kapitalnego wieczoru i do jutra. 1

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: Hello, this is Stuart Copeland. Makakofonia, baby have fun. I'm reading it for the nipple of Maka himself. From the chest. And he's got a nice pair of tits, by the way.
5: Idę nocą smutnym łodzianem przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali. I nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia to. Ach, przepraszam, to pomyłka. Myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie? Przepraszam, mnie ten los spotyka. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, od takich cierpię szykan. Dlaczego właśnie on? Przepraszam, do mnie jest podobny. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, przez

Popsi biłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobaty.

Dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie wziąłem cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę rudą? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara, gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyswatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest.

Właśnie ja, przepraszam, małpą być nie mogę. Dlaczego taki lew? Przepraszam, wieść ma życie błogie. Dlaczego nie mam ja? Przepraszam.

0: mówił to, co chciał. Naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się. Małpą pić nie dają wódki. Pardon, to już wolę nie.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy niespodziewaną makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak Szarłacki. Najbardziej się jej nie spodziewałem. Ale jakoś to ten. Potem postaram się wynaleźć te kwity, które twierdziły, że dzisiaj mnie tu miało nie być. Wrócimy do tego. W każdym razie to był pan Stanisław Grzesiuk. On otwiera każdą makakofonię, taka tradycja. Dlaczego właśnie ja? To się ukazało na CD w 2002 pod tytułem Bart Czerniakowa. Tam jeszcze parę fajnych państwo znajdziecie. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłam.
1: No, dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. To sprawdzę, czy na drugiej mamy Renię, czy jakieś zastępstwo za koleżankę w ciąży, dobra? Makakofonia Baby Have Fun, a ty jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór, makaku, Krzysztof z garażu.
1: Czyli jednak zastępstwo za koleżankę w ciąży.
3: Na szczęście to nie ja w ciąży.
1: Renia, trzymam za ciebie kciuki, że ty też nie jesteś w ciąży. No dobrze, to co tam w garażu? Dawno cię nie było.
3: Bo łańcuch smaruje, przeczytałem instrukcję.
1: Ale do którego łańcucha?
3: No do łańcucha, którego smaruje i pisze, przesmaruj każde ogniwo, zaczynając od początku. No i szukam początku.
1: Rozumiem. Znaczy jest napisane tam, tak?
3: Tak, tak.
1: To o to chodziło, napisane. Dobrze.
3: Szukam początku i tak kręcę i kręcę i szukam, no.
1: I nic z tego. To zupełnie nie, jak w tym meczu, na który już narzekał Frank wcześniej, jest wciąż 0-0. Dobrze, przyszłem, a co u ciebie?
2: To u mnie dzień absolutnie...
1: Jak co dzień?
2: Dzień zupełnie bez jakiegokolwiek smaku, bez jakiegokolwiek polotu. O, cały dzień jestem senny, nic się nie dzieje, tylko wiesz, śniadanie, obiad, kolacja, kawa, papieros, komputer.
1: Rzuć papierosy.
2: Aktualnie. No, nie zanosi się, nie zanosi się, nie?
1: Polecam, no. U mnie jest coraz lepiej, chociaż się czasem strasznie źle czuję.
2: Wszystko bez papierosów wydaje się złe, także...
1: Właśnie nieprawda, to jest oszustwo nikotynowe. Dobrze, czy masz coś, stworzyłeś ostatnio?
2: Tak, specjalnie stworzyłem, bo stwierdziłem, że nie dzwonię do ciebie z pustymi rękoma, także tam zawsze coś muszę mieć.
1: Super, cudownie. Ja jestem gotów, proszę bardzo.
2: Zmusiłem się. A wiersz nazywa się Wiersze. Na skraju wiosny i lata piszę wiersze, jeździmy do miasta na moje stare osiedle. Tam, gdzie się wychowałem, gdzie stara gwardia umiera z powodu wieku, gdzie młodzi przejmują ster. A diament zalśni, a złoto się poleje, czysta woda zapłonie po spacerze przez osiedle. Postsocjalistyczny reżim więzi mnie w DPS, dajcie mi kurwa żyć, uprzejmie was, proszę umrzeć. Dziękuję.
1: Ale co, już byś chciał ten... Umrzeć nie, byś chciał?
2: Ja proszę, żeby oni umarli.
1: A, tamci. A żebyś miał jeszcze więcej miejsca. Dobrze, a jak to się stało, że nie wplotłeś tym razem zdradzieckiego języka?
2: Uznałem eksperyment za...
1: Mało udany, czy coś?
2: Bezcelowy, dlatego że no, ja z rosyjskiego po prostu posysam trochę, nie? To znaczy, no znam tą cyrylicę i tam jakieś tam słowa, nie? Coś tam znam, ale po prostu ja nie brzmi nawet.
1: Rozumiem. Tak, dobrze, okej. Okay. Panowie, stosunkowo udanej nocy wam życzę w takim razie.
3: Makaku, a masz jakiś plan jazdy na dzisiaj, skoro jesteś tu przez przypadek? To jest zastępstwie.
1: Mój drogi, wieloletnie doświadczenie nauczyło mnie tego, że jestem zawsze przygotowany.
3: Spodziewaj się niespodziewanego?
1: Dokładnie tak. Stosunkowo udanej nocy.
2: No, zajebnie.
1: Pa. Moi drodzy, Sir James Paul McCartney, wokalista, basista, na pianinku nawet umiał zagrać w zespole The Beatles, ojciec założyciel Wings, obchodzi dzisiaj swoje urodziny, nie jest jubilatem, nic to. Utwór, po który sięgnęliśmy, został napisany z pewnością przez solenizanta. Sir, that's especially for you.

0: Dizzy, that was especially for you. Hold on a second. 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Reniu, czy to ty? Dobry wieczór.
1: Ja z tej strony Makakuś.
0: Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego kolegę Karola, który mnie słucha. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: A poczekaj, bo dzisiaj jest czwartek, prawda? Dobrze kombinuję?
1: Tak.
0: To oni dzisiaj słuchają tam wszyscy tam?
1: Tak, do 23.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: A to jest męskie czy damskie też?
1: Męskie.
0: Dobra.
1: A tam damski kto nie wiem, bo nie należy do kobiet.
0: Dobrze, ja jestem gotów na wierszyk.
1: No, mówię wierszyk.
0: Proszę.
1: Makakusiowy pentagram, na szyi wiszący rok w antyradiu grający, gitarowo bifowo brzmiący, by każdy słuchać był śpiewający, śpiewał razem z Makakusiem na zakończeniu audycji. Maciej Maleńczuk jest moim idolem, bo idole idą w rokowe pole i grają koncerty w życiu chwile, niezapomniane momenty.
0: Cudowne. Cześć, bo mamy... Cześć, kogo mamy? Dobry wieczór, Makakofania, baby have fun. Jak ty masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dariusz Mazowczyk z Katowic.
0: Z Katowic usłyszałem, ale wcześniej nic.
2: Dariusz ma zawsze już z Katowic.
0: A, Dariusz.
2: Ja tylko w imieniu własnym oraz dostępcy do koleżanki w ciąży chciałem powiedzieć, że Facebook się nie ustawił.
0: Bo chciałeś coś napisać fajnego i ci nie wyszło znowu?
2: Nie, bo mi się pozdnie wyświetlił.
0: Bo co ci się?
2: Pozdnie się nie wyświetlił.
0: A, to tam napis, to oni się wciągną, wiesz? Oni umieją takie rzeczy robić. Dobrze.
2: Tam dobre dusze mnie wciągnęły.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzę, moi drodzy.
1: Ja to będę życzę na Karolowi, papa.
0: No dobrze, moi drodzy. Nie wiem, czy wiecie. A propos. Małgorzatko, z tego powodu, że jak twierdzisz na antyradiowym Facebooku, polecam państwu bardzo serdecznie, że się bardzo cieszysz, to ja mam dla ciebie propozycję, żebyś była tak miła i zadzwoniła dzisiaj do nas o 23:23. Bardzo cię proszę. Bo jest pewne podejrzenie, że ty jednak idziesz w kimono zaraz w okolicach, wiesz, o na przykład teraz, jak będzie ten pole minowe po jednym z naszych ukochanych utworów, to wiesz, to życie potem już nie ma. I to jest chyba jednak fakt. Dobra, tam jest, w sensie dobra jest na Powiślu albo 07 na 2 za Grechom plus Blunt. Jest wciąż 0-0. Małgorzatko, wspominałem cię, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj... Tak, to było dzisiaj. To było 18 czerwca 2021. Pojawił się Makakofonia, baby have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór, Makaku.
0: Ale ja cię prosiłem o 23:23, a nie 22:26.
3: Będę się meldować za każdym podejrzeniem, że mnie nie ma. Tak,
0: znaczy,
3: sobie obiecało.
0: Ja, że cię nie ma, tylko że ty jesteś, ale już wiesz.
3: Ja jestem, tylko no nie piszę czasami, no przepraszam.
0: Ale zostawiasz, mam nadzieję, na noc włączone antyradio.
3: Jest radio włączone.
0: No, tak bardzo więc... dobrze. Czyli no, nawet jak zaśniesz, to ono jest...
3: podejrzenia, ja już te podejrzenia wyjaśniłam. Dzień dobry, do widzenia, także mam nadzieję, że...
0: Pozdrawiam przy okazji również. Dobrze, no. A teraz to powiedz państwu, jakie wrażenie wywarł na tobie debiut Dziwnej Wiosny?
3: Chodzi o Dziwną Wiosnę sprzed 5 lat, tak? O ten debiut pytasz.
0: To... Innego nie było.
3: No, powiem tak, to jest historia, którą zawsze wszystkim opowiadam. Jechałam rano do pracy, była 7:20, w antyradio usłyszałam niepewność. Przyjechałam do pracy, zaraz sprawdziłam, kto gra, kto śpiewa, co to jest i od tego się wszystko zaczęło i po prostu, no to jest taki zespół mojego życia, tak mogę powiedzieć. I to jest niezmienne od 5 lat.
0: No z tą niepewnością to słabiutko odpowiedziałeś. Tak wiesz, siadaj trzy. Bardziej chodziło nam o ostatnią noc lata na przykład. O.
3: Ostatnia noc lata też na pewno, ale no niepewność to po prostu było to, co mnie po prostu wzięło.
0: No to my cię weźmiemy dzisiaj inaczej pod włos. Bardzo dziękuję, stosunkowo udanej nocy. Do usłyszenia później.
3: Żeby
0: tak,
3: nie było.
0: Dobrze, ustawię sobie budzik. Pa.
3: Pa.
0: Co się nara. Przy okazji pozdrowienia do Gniezna oraz ucałowania dla Charlie'ego. Dobrze. Drodzy muzycy, zwłaszcza wy, którzy już nie gracie w Dziwnej Wiośnie, choć bębniliście bardzo fajnie. Bardzo wam dziękuję za tę płytę. Naprawdę była cudowna, zmieniła moje życie. No, tak, byłem już wtedy nawet dziadersem, ale nawet życie dziadersa można zmienić. To cudowne.

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Tu Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny. Widzę nieźle wyrobiony brzuch i nagi sutek makaka z tatuażem Makakofonia Baby Have Fun.

Heavy Metal Rules, Steel Panther przed Państwem. To informacja dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę za 5 dni zakręcić nóżką w progresji w Warsaw by Night. Polecam bardzo serdecznie. W temacie maila bardzo proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w progresji. Proszę odpowiedzieć na pytanie, z którego roku pochodzi ten Heavy Metal Rules, zespół Steel Panther. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam za to kciuki, proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. I słać to na makak@antyradio.pl. Szwajcaria prowadzi 1-0 z Bośnią i Hercegowiną. A ty, Frank, także się narzekał, że się nic nie dzieje. Przed chwilą mieli zresztą szansę podwyższyć ten wynik, ale im nie wyszło. Bardzo ładnie pan obronił rzut wolny. Dobrze. Nie wiem, państwo, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z takiej oto sytuacji, że pan Aleksander Klepacz, wokalista formacji Nieżywych Schabów, obchodzi dzisiaj urodziny. Panie Aleksandrze, stosunkowo udanych urodzin panu życzę. Sięgniemy po rowerowy utwór z repertuaru formacji Nieżywych

Aż Szwajcaria zwiększyła swoją przewagę do 2-0.

0: Szwajcaria prowadzi 3-0, a w tak zwanym międzyczasie okazało się, że pan Aleksander jest jubilatem. To jeszcze raz zdrowie.
1: Antyradio. Najlepszy rok.

18 czerwca 1996 roku, drogie dzieci, objawił się drugi album zespołu IFI. To jest A Fire Inside. Very proud of ya. Aspirin free, bo my bez aspiryny lecimy. Walka o pokój objawiła się rok wcześniej, wydana przez Homo Twist, i od tamtego czasu absolutnie nic się nie zmieniło. To przykre.

0: Moi drodzy, oni 17 lipca wystąpią w Polsce. Nazywają się Beat, dokładnie jak ten 9 album z 1982 roku zespołu King Crimson, który obchodzi dzisiaj swój ten jubileusz, chciałoby się powiedzieć. Heartbeat z niego pochodzi. Dwóch dżentelmenów, którzy zagrają 17, nagrało ten album w 1982 roku. Minutę temu minęła 23. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90. Tam niektórym już odcięli prąd prawdopodobnie. Niemniej, gdyby się okazało, że nie, to na prośbę tutaj dwóch czołowych, ukochanych dokonałem pewnej zmiany w playliście. Dobra, zapraszam serdecznie na balkon z lat 90. Słowo daję. A Tool się opóźnia oczywiście, prawda? Wiadomo.
1: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: At a deeper level than most people do, and I, for you, I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: My cacophonia, baby. Have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

Ty, w życiu Romana ten Tool się spóźnił 4 minuty 54 sekundy, niestety. Ale niemniej witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa specjalnie na życzenie tandemu paciorków. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe. To oni, tym z Łodzi, chcieli Prison Sex, pomimo tego, że podobno im odcinają prąd o 23. Ale Renia im napisze, że myślimy o nich. Czule. Dobrze, Frank, nie wiem, czy się orientujesz, ale Szwajcaria wygrała 3-0. Tak? Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Nie wiem, jak tam wasza wielka miłość do kogokolwiek, ale teraz właśnie będzie utwór o tym. Podejrzewam, że panowie być może są do obejrzenia gdzieś w naszym kraju nad Wisłą. Nie sprawdzałem tego. Zaraz się rzucę w sieć, wpiszę tam właśnie, czego mnie tu ten... Pozdrawiają mnie. Jaką ty masz koszulkę lidera 11-11? 23-23 to, ale to jest jeszcze nie teraz. To teraz ty zdobyłaś, tak? 11-11. Dobrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Moi drodzy, przepraszam najmocniej. To była moja entuzjastyczna reakcja na SMS od Sylwii Summer. Dobra, Sylwia. Niech ci będzie w takim razie. To dla ciebie. Wylosowałeś sobie nocnego kochanka.

0: Ale jest punktualna, słuchajcie, jak w mordę strzelił. Bo 23 minuty temu minęła 23. Dobry wieczór, Małgorzatko.
1: Dobry wieczór.
0: Cudownie, naprawdę. To antipop przed chwilą 1999. Electric Eclectic. Dobra, Primus. Pani się wybiera? 6 sierpnia zagrają w Warsaw by Night w progresji.
1: Chyba nie.
0: Co nie? Pani się zastanowi, pani zobaczy tam w kalendarzu, co wypada.
1: Zastanowię się, pomyślę jeszcze.
0: To jest w środku tygodnia, niestety.
1: No wiem, ale no pomyślimy nad tym. Jeszcze nie myślałam tak daleko, nie wybiegałam. A wczoraj naprawdę po 23 odjechałam, zasnęłam, także no usprawiedliwiam się teraz.
0: Nam już o tym doniesiono, bo...
1: No ja wiem, kto donosi, wiem. Ja sobie z nim jeszcze porozmawiam.
0: Tak się właśnie zastanawiałem, czy on wszystkim, znaczy włącznie ze mną, obrabia tyłki na...
1: Obrabia.
0: Pisząc do innych tam na temat. Dobra, sprawdzimy w takim razie, kto tam jeszcze. Makakofonia, Baby Have Fun, a ty jak masz na imię i skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
2: Przyszłem, dobry wieczór.
0: O, Małgorzatka i przyszłem, jakie połączenie cudowne.
1: Nic z tego nie będzie.
0: Jak to nic z tego nie będzie?
1: Ja wierszy nie piszę.
2: Ale możesz słuchać.
0: Możesz, tak.
1: No posłucham chętnie, tylko no nie będę konkurencją.
0: Ale masz coś dla nas specjalnie?
2: Nie mam, przyszedłem tylko ogłosić, że właściwie to szukam partnerki.
1: O mój Boże.
0: Bardzo, nie, okej, okay, dobrze. Nie.
2: Proszę kontaktować się ze mną wszelkimi możliwymi kanałami, zainteresowane panie. Znaczy wybiorę jedną.
0: Dobrze, nie będę wspominał na temat twoich dawnych, anonsowanych na antenie, co prawda, spotkań wraz z Dominikiem i dwiema paniami, już nie pamiętam tam na
2: tego
0: czym.
2: Tego tam nic nie wyszło, bo tam wiesz...
0: To właśnie o tym właśnie mówię,
2: filozofii,
0: tak.
2: Niestety. Nie mam doktoratu z filozofii i o to wszystko się rozbiło, nie?
0: Dominik też nie miał doktoratu z filozofii?
2: Nie, ale ma mastersa z... filologii.
0: Przesada. Dobrze, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, makaku. Dobranoc.
0: Pa. A tym wszystkim, którzy jakoś teraz w kabriolecie jadą sobie przez jakiekolwiek miasto na świecie, proszę bardzo. Takie mamy coś.
3: Jadę samochodem. Włożę się szeroko raczej.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Słuchajcie, widzę cycek, a nad nim ma kakofonia, a na dole baby have fun. To mi się kojarzy bardzo źle, bardzo brzydko i nie wypada mi o tym powiedzieć, a może wypada, ale nie będę używał niecenzuralnych słów, po prostu pójdę do domu i to zrobię. Makakofonia, baby, have fun. Nazywam się Organek i mam w sercu ranę.

Na koncertach Tom Morello zamiast Serge'a Tankiana daje radę w ogóle na pełnym luzie. Właśnie przyszło mi do głowy, że być może w ten sposób Roman Morello zarabia na swoje wakacje, będąc teraz w trasie z ojcem po Europie. Bo to zapowiedź tego albumu, o którym on Państwu opowiadał wczoraj na antenie Antyradio w makakofonii Baby Have Fun. Dobrze, nawet bardzo dobrze, cofniemy się do Future Time. Bardzo ciekawe. A na łące ciebie wołam. To taki, właśnie nie wiem, czy był, czy wrócimy do tego wkrótce. Made in Poland się nazywają. Tak, wrócimy do tego bardzo wkrótce, bo już mamy tam pewne plany. Dobrze, wy też do tego wrócimy. To teraz ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie na łąkę. Ciekawe, czy Małgorzatka jeszcze nie poszła spać na przykład. Bo ona mogła zrobić taką akcję, że tam zadzwoniła 23:23 punktualnie, jak w mordę strzelił. Ale potem już... Ciekawe, prawda? To będzie taki ułatwiający utwór.

0: 18 czerwca 1996 roku, drogie dzieci, objawił się szósty album w dorobku Patti Smith, zatytułowany Gone Again, czyli znowu znikł, był. Tak, coś w tym jest. I ja tytułowy państwu zagrałem, chociaż wcześniej planowałem coś zupełnie innego. To nie ma znaczenia żadnego. Asza Masza, mam dla ciebie coś przygotowanego chwilę po północy. Mam nadzieję, że jesteś zapatrzona w świecące pudło i państwo również, bo wkrótce rozegra się spotkanie pomiędzy Katarem i Kanadą. To cudowne. To była Makakofonia. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Zapraszam bardzo serdecznie na poniedziałek. Już wiem, kto będzie naszym gościem, ale nie powiem. Zapraszam na Makakofonię łamane na Makakart w niedzielę. Zanim się rozstaniemy, ukochane kółko antyróżańcowe oraz peletonie skryto słuchaczy, stosunkowo udanego weekendu wam życzę i bardzo uprzejmie proszę, abyście zaśpiewali wraz ze mną pieśń kończącą. Brzmi ona następująco. W sensie taki ma tekst, łatwy do zapamiętania, bo krótki. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Ale na jaką melodię to zaśpiewamy? To...
1: Hello, hello.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz?
1: Właśnie sobie super dodzwoniłem się w podobnej godzinie jak wczoraj. Bardzo się cieszę.
0: Kwiaty wyślemy pocztą.
1: No tak właśnie, czekam i czekam, bo to jest nie pierwszy raz miałem dostać kwiaty.
0: I nic, tak?
1: I nic, i dupa.
0: Obiecanki, macanki, a tak, głupiemu stoi, ja wiem, znam
1: nawet,
0: to.
1: Tak, i nawet sobie kupiłem taką większą tą i napisałem tam numer mieszkania i mówię, na kwiaty to trzeba większą skrzynkę, nie? Na paczki, na listy.
0: I do tej pory się nie udało nic.
1: Kurde i pusto, nie? Ja już się zdążyłem stamtąd wyprowadzić, ale... skrzynki pilnuje, teściowa nie doszła, bieżąca teraz. Moja obecna bieżąca nie doszła teściowa.
0: To przecież ona ci nie powie o tym, że kwiaty przyszły, bo sobie...
1: Jak nie powie, ona ze wszystkim leci, nawet jak zawiadomienie ze skarbowego przyjdzie.
0: Z tym przede wszystkim, ale kwiaty zostawi sobie i ci nie powie, że dostałaś.
1: Powie, jest uczciwa kobieta, nie ma co gadać. Wszystkie moje teściowe bieżące i były niedoszłe, były fajne i fajniejsze, jak moje partnerki się okazywały z czasem. To tak do przyszłym. Chłopie, nie wiesz, co się pakuje. To jest tak. Takie fajne są tak jak z tym. W tym kurczę, to te wampiry były, jak to się zaćmienie, o. Jak tam fajnie, oni tam, kurde, ileś tam się, te dwa czy trzy odcinki łażą za sobą od szkoły do życia, że tak powiem, dorosłego. Potem się wreszcie hajtają i po Bożemu się, że tak powiem, na miesiąc wyjeżdżają i tam dwa tygodnie po ślubie ona w ciąży już, no, nic nie jest takie samo.
0: Nie wiem, o czym do mnie mówisz, nie widziałem chyba tego nigdy w życiu.
1: No jak, z Pattisonem Robertem nie widziałeś wampiro sagi?
0: Nie, pamiętam, widziałem pierwszą część i to mnie skłoniło do tego, żeby nie oglądać żadnych kolejnych.
1: No, ja, no właśnie wiesz, to jest jeden z aspektów posiadania partnerki, która lubi to oglądać, bo tak jak było w tym w Rejsie, że najfajniejsze są filmy, które widziałem kilka razy.
0: Jasne, oczywiście.
1: Powiem ci, że całą sagę, kurwa, z rozpędu puszczają w telewizorze na różnych kanałach, począwszy od płatnych HBO-ów i innych. Skończywszy na Polsatach, tylko tam się nie da oglądać, bo więcej reklamy jak filmu. Film, który trwa 2 godziny, na Polsacie trwa 4. No, ale generalnie no, można oglądać. No, niektóre z tych filmów lubię, na przykład sam niż swoich i całą tą sagę lubię oglądać, nie powiem. Albo na przykład Kapuśniaczek lubię oglądać. Poznałem Kapuśniaczek też. Poza tym mi się wydawał Louis de Funès taki trochę No, nieprzystawiony do naszych czasów, w sensie moich, jak miałem 20 parę lat mniej więcej, a się okazuje...
0: Dziaderskich w sensie, takich, ta, jeszcze bardziej.
1: Ja miałem i mi się coraz bardziej podoba kapuśniaczek. No, to jest po prostu, no, taka alegoria życia, że no, po prostu... No nie da się tego lepiej ująć, jak po prostu ktoś, kto to wymyślił, nie wiem, czy to... Nawet nie patrzyłem, co dla mnie dziwne w napisze końcowe. Kapuśniaczku, bo zawsze mi łzy lecą po tym filmie.
0: Zastanawiam się właśnie, co o 0000 powie na to wszystko Rada, ta, wiesz, że tutaj...
1: To coś powiedziałem?
0: No, kryptoreklamę tutaj odwalisz już od zaćmienia przez kanały telewizyjne po kapuśniaczek,
1: ja,
0: żeby i definę.
1: Kryptoreklama, no. Nie, ja rozumiem, dobra, Polacy są dziwni, jak dostają władzę, znaczy ludzie są dziwni, jak dostają możliwość, żeby komuś dopieprzyć, to dopieprzą i za byle co. Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Patrzy cały świat tak zwany polityczny nasz, ale to nie będę tego rozwijał, bo się tylko zdenerwuję, po co.
0: Uspokój się.
1: Taka moja sympatyczna koleżanka powiedziała takie...
0: Poczekaj, chciałem powiedzieć tylko dobry wieczór, makakofonia, baby have fun, po godzinach, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Wyszłem po godzinach.
1: Kurde. Ej, nowy trend, przyszłem po godzinach. Gratuluję. Ja nie zrobiłem nowego trendu śpiewania na antenie o Maleńczuku, a ten zrobił, przyszłem po godzinach. Tak, pyk i zrobił.
2: Tak, nawiązując do polityki, niedługo to wszystko się rozpadnie, bo przyjęliśmy pakt migracyjny, od nowego roku będą migranci, więc...
1: Ale migranci rudy, to są rudy, tacy sami.
0: Jeszcze więcej ich będzie?
1: Przyszłem.
0: Super.
2: Rudy przystrzelę strzelił sobie w stopę. Także
0: ale to przecież podobno padnie, nas nie dotyczy. Uspokój się, wyjdzie w praniu.
1: Jasne, że nas nie dotyczy, nie?
2: A co, wracając do tematu...
0: A bo ty mówisz o tych amerykańskich żołnierzach, którzy mają być u nas. To ja wiem, dobra, okej.
2: A wracając do mojego poprzedniego telefonu, to tak jakby nie patrzeć, to ostatnią partnerkę miałem 20 lat temu, nie? Anka z Otwocka, pozdrawiam serdecznie. Ale no, masakra, nie?
1: To powiem ci, że nie próbuj drugi raz. Naprawdę jest fajnie.
0: Choć skąd wiesz, że drugi, może kolejny. Ale pamiętajcie, panowie, że kobieta daje szczęście na chwilę, a potem gryzie jak leśny wąż, tak?
1: Dokładnie.
0: Znamy ten utwór.
2: No, ale no, nie, dokładnie. Ja bym w ogóle chciał, wiesz, jeszcze potomka mieć czy coś, nie?
0: Uspokój się, nie. Potomstwo jest przereklamowane, naprawdę.
2: No. A ty tak, ty wiesz, że twój syn czasami słucha, co mówisz na antenie?
0: Jak? No i on na bank nie, a poza tym on zdaje sobie sprawę.
1: No. Zupełnie tak jak moja córka sobie zdaje sprawę z tego, że ludzie są wredni, zakłamani i nawet jak się zdarzy człowieka, który cię rozumie i gra w te same gry, co ty, to czasami potrafi ci świnie podłożyć, zupełnie nawet nieświadomie. Po prostu taka jest natura ludzka, żeby być przyzwoitym człowiekiem, trzeba chcieć, trzeba się bardzo napracować, trzeba mieć decyzję, będę przyzwoitym człowiekiem. A większość ludzi ma, nie powiem, w głębokim poważaniu, tak, żeby być przyzwoitym człowiekiem. Po prostu liczy się czubek własnego nosa i nieważne, czy ktoś się przez to utopi, a ja będę miał zapiekankę z tego tytułu. Nie. Liczy się to, żebym miał zapiekankę i żebym dał drugą zapiekankę dziecku. No to jest, taki jest charakter człowieka, no. No, tyle, co mogę powiedzieć, nie będę się rozkręcał, bo...
2: Ale słuchajcie, ja ci powiem tak, chodziliśmy ostatnio z kumplem do baru, nie? Była bardzo przyjemna rozmowa przy skinkach i wódeczce i piwku z panami, którzy tam przyszli, nie znaliśmy ich wcale, nie? Dwóch panów około 70 pili sobie wódeczkę, byli przemili. No i popsioczyliśmy sobie na polską piłkę, popsioczyliśmy sobie na PZPN.
1: Polacy.
2: Ale no, atmosfera rewelacyjna, nie? Po prostu podbudowało mnie to niesamowicie. W ogóle zero jakiś tam, wiesz, jak to możesz się obawiać po pójściu do baru, że będą jakieś tam...
1: Dziwne sytuacje.
2: Zero w ogóle tego rodzaju historii, było naprawdę rewelacyjnie, nie? No ale też przy czym, to powiem ci,
1: nie, ty jesteś inteligentny chłopak, przecież nie dało ci to do zrozumienia czegoś? To znaczy, trzeba poczekać do jesieni życia i spotkać partnerkę, która będzie miała tak naprawdę te same potrzeby.
0: Słuchaj, no, ale jak i zrobić na budeczko do baru?
2: Teraz, kiedy ja będę miał 60. To jest masakra, no ostatni dzwonek, nie?
1: No ale na co dzwonek? No i co, no i co to się będzie?
2: Ja już nie cofnę zegara, nie zegar tylko.
1: Facet jest od tego, żeby zostawiać życie, bo bez tego nie byłoby nas, tak? Ale to można zrobić wyjeżdżając 500 kilometrów stąd, poznając kogokolwiek, udając kogokolwiek i po prostu zostawiać rozwojową sytuację. Słuchaj, powyżej 500 kilometrów, jak mawiają moi koledzy targowcy, to nie jest zdrada. I to wiesz, nawet jak jesteś w związku, nie? To nie jest zdrada. Koniec, kropka. A jeszcze no tym bardziej, jak jest
2: właściwie
1: tam,
2: to wiesz, można zrobić komuś niespodziankę i zniknąć, nie?
1: No, ale to wiesz, to tylko chodzi o to, że facet jest, ja nie rozumiem w ogóle tego, w co nas tłoczyło społeczeństwo, nie? Że ta monogamia, to wszystko, to prowadzi tylko do tego, co jest w Polsce, do wyludniania się, w Niemczech do wyludniania się, bo wszędzie monogamia, bo wszędzie jakieś bożki, które nakazują siedzieć 70 lat w jednym związku z osobą, która ci nawet nie pasuje.
2: Ale wolisz, żeby było tak, że jeden facet ma harem, a drugi jest homoseksualistą z przymusu?
1: Nie, dlaczego przymusu? Jak jest niezaradny, to
2: sobie nie znajdzie.
1: Jesteś inteligentny facet i wiesz, że tak
2: ale
1: jest.
2: Ale wiesz, co to jest incelstwo? Słyszałeś to pojęcie incel?
1: No.
2: Involuntary celibate. Czyli nieochotniczy celibat. To jest masakra, to jest plaga w tym społeczeństwie.
1: Ale plaga, dlaczego plaga? Plaga to jest coś złego, a to wcale nie jest złe. Bo ludzie, którzy nie mogą przekazać dobrych genów następnym pokoleniu, nie przekazują tych dobrych genów. To jest czysta przyroda. Zwyciężają tylko silniejsi, no.
2: No, ale masa czasami idą, bywa silniejsza, a masy są,
1: nie,
2: wiesz...
1: ale masa nie leży w łóżku,
2: trochę innymi,
1: inne pojęcia.
2: Pobudkami niż jednostki, nie?
1: No to ja mówię o jednostkach, nie mówię o masach. Nie robimy o...
2: A ja mówię o masie, która, wiesz... dręczy jednostki.
0: To jest potrzeba powołania jakiegoś nocnego programu z czwartku na piątek.
1: A ja powiem tak, bo bardzo fajnym programem było Krzysztof Alkoholik. Nie wiem, czy jeszcze jest wśród nas, czy nie jest, bo go nigdzie nie...
2: Widziałem go na konkurencyjnej... Nie, czekaj, to nie ten.
0: Nie. Był inny Krzysztof Alkoholik.
1: Ale naprawdę,
0: nie mogę w to uwierzyć.
2: Powiem jeszcze ten gość.
0: Krzysiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jak nas słuchasz.
1: Ja też jak mogę, to pozdrawiam.
0: Ale przecież jego kółko różańcowe nie spotykało się chyba po północy, z tego co pamiętam.
2: Ale był jeszcze ten gościu, co gotował w ogóle na Fanty Radio, nie wiem co to
0: Jezus Maria, już.
1: Nie, ale to może tak...
0: Pawełku, ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie, jak nas słuchasz.
2: Ale tego pana słyszałem w konkurencyjnej stacji.
1: No wiesz, aż tego jest trzeba. Myślisz, że jak przerobią antyradio na antyZ, to będzie Makak tam pracował. Makak pójdzie do normalnej stacji, gdzie będzie mógł mówić co chce, po 22.
0: Nie ma takich stacji, uspokój się.
1: No właśnie. To
0: dobrze, stosunkowo
1: pójdzie...
0: udanej nocy, panowie, wam życzę.
1: Do internetowej,
2: no, stosunkowo udanej nocy po
1: innego.
2: Godzinach, cześć.
0: Pa.
1: No. Gdzie panu?
0: No normalnie, siema, nara, pa. Do usłyszenia w poniedziałek. Stosunkowo udanego weekendu. Nara, pa.
1: I weekendy, i wzajemnie, nara.
0: O Jezus Maria, nie mogę w to uwierzyć. Dobrze. Gdzie my byliśmy? Że to była makakofonia po godzinach. Dobra, i teraz tak. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. To jest treść, którą śpiewamy na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tam jest 9 minuta 00 Katar, Kanada. Odliczę do 3, lecimy z flagą na kasku i raz, i dwa, i 3. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.